0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Codziennie

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49 kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.
2: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Mamy wtorek w kalendarzu, 12 dzień maja, jest 6, czas na pierwszy dziś wiadomości.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wystartowały konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Torunia 2035+.
3: Mamy dwa spotkania. W sobotę 23 maja na Lewobrzeżu w szkole podstawowej numer 12 na ulicy Strzałowej o godzinie 10. Tak atrakcyjnie się składa, że po zakończeniu tego spotkania w sąsiedztwie będzie się też odbywał festyn, więc zachęcam i do udziału w spotkaniu, i do festynu, który jest ponadto organizowany dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim. I później w czwartek dla tych osób, którym sobota niekoniecznie może być dniem najwygodniejszym do udziału w konsultacjach. W czwartek po południu od 17.30 też w wygodnej lokalizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest drugie spotkanie, na którym można przyjść, podyskutować. Oprócz tego dla tych wszystkich osób, które nie są w stanie, czy nie mają ochoty uczestniczyć w otwartych spotkaniach, jest możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej.
1: To był Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta Torunia.
4: Trzy cele strategiczne zarysowane w tym dokumencie to Toruń jako silna metropolia, to Toruń jako miasto dobre do życia i to Toruń jako miasto odporne i bezpieczne. I w tych zakresach, w tych trzech w zasadzie dużych komponentach będziemy się poruszać. Dalej mamy zidentyfikowane, to też jest, jak sądzę, nowum, jeśli chodzi o dokumenty strategiczne gminy miasta Toruń w ramach obszarów strategicznej interwencji. W ramach trwania tej strategii będą również jednym z głównych celów naszych zabiegów ogólnomiejskich, jeśli chodzi o wszystkie narzędzia, które mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o gminę miasta Toruń. To pierwsze OSI to oczywiście OSI horyzontalne, adaptacja do zmian demograficznych. I drugie OSI związane z kolei z rozwojem, zbudowaniem potencjału gospodarczego i rozwojowego naszego miasta, to jest budowanie strefy inwestycyjnej Toruń Zachód.
1: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski.
5: Stawiamy właśnie na te obszary, które są siłą napędową naszej metropolii. Głównym aspektem, który tam podkreślamy, to jest gospodarka. Tworzenie nowych miejsc pracy, wysoko opłatnych miejsc pracy z jednej strony, z drugiej strony pokazujemy też narzędzia zatrzymywania i przyciągania osób młodych do naszego miasta, bo kwestie demograficzne to jest z jednej strony starzejące się społeczeństwo, ale z drugiej strony zauważalny trend wyjeżdżania osób młodych i dlatego chcemy osoby młode w naszym mieście zatrzymać. Również w tym celu strategicznym podkreślamy kwestie ważne transportowe, czyli kwestie dokończenia wszelkich tutaj infrastruktury drogowej w mieście, ale również tych połączeń wychodzących na zewnątrz. Kwestie takiej wysokiej kultury, kwestie turystyki, które dla naszego miasta są ważne. W drugim celu miasto dobre do życia. Generalnie rzecz biorąc pokazujemy, że w centrum miasta naszego jest człowiek. Dbamy o dobrostan wszystkich mieszkańców. Chcemy zapewnić jak najwyższą jakość wszelkich usług, które są w mieście. Mówimy tam zarówno o usługach zdrowotnych, edukacyjnych, więc dosyć szerokie spektrum zadań w ramach tego drugiego celu strategicznego Miasto Dobre do Życia, ale również w tym celu pojawiają się kwestie społeczeństwa obywatelskiego i tego włączania mieszkańców w proces zarówno wdrażania strategii, jak i potem jakby zmian, które trzeba będzie może wprowadzić w procesie wdrażania.
1: To była Anna Głuszek, dyrektor Wydziału Strategii i Projektów Rozwojowych Urzędu Miasta. Link do ankiety miejskiej znajdziecie na naszej stronie Gra FM.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami trzecia edycja Festiwalu Zapomnianych Kultur. Tegoroczne wydarzenie skupi się na cukrowniach z Kujaw i Pomorza.
6: Torunian chcemy zaprosić do tego, żeby wsiąść do pociągu, i to wcale nie byle jakiego, wsiąść do pociągu Arrivy i pojechać do Unisławia, pojechać do Chełmży i zobaczyć na żywo, jak pracowały cukrownie i co te cukrownie dawały lokalnej społeczności. Festiwal Zapomnianych Kultur, drodzy Państwo, to jest takie wydarzenie, które ma za zadanie przypominać pewnego rodzaju ważne zjawiska. Zjawiska, które kiedyś gdzieś wokół nas istniały, ale teraz zostały być może zapomniane, a te zjawiska, te rzeczywistości w jakiś sposób animowały też życie kulturalne.
1: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.
7: Cukrownie wydają nam się tym tematem wyjątkowym, takim wszystkim bardzo charakterystycznym dla naszego regionu ze względu na to, na jego ukształtowanie, też położenie, bliskość Prus, gdzie skąd wtedy też brano technologię, ale też ziemię, wielość jezior. I wreszcie to, o czym mówię, ten aspekt społeczny, bo nie będziemy opowiadać o historii samych budynków, czy o technologiach produkcyjnych, jak one się zmieniały, choć na pewno to oprowadzanie pod cukrowni w Chełmży będzie taką podróżą też, być może nostalgiczno-technologiczną. Co to robiło tym miejscowościom, tym społecznościom, to, że funkcjonowały tam przedszkola, że cukrownie dawały wodę.
1: To była Katarzyna Pongowska, zastępca dyrektora WUAK-u do spraw merytorycznych.
8: Pociągami w czasie tych dwóch dni festiwalu można dotrzeć z Torunia do Unisławia, do Chełmży. Można dotrzeć również z Bydgoszczy do Unisławia i do Chełmży. I oczywiście między tymi dwiema miejscowościami w trakcie trwania festiwalu. Można dotrzeć tam przez cały dzień pociągami, tam i z powrotem. I teraz tak, jak to zrobić? Arriva przygotowała takie cudowne vouchery i można je odebrać w Unisławiu i w Chełmży oraz w Młynach Rotera w Bydgoszczy i w Toruniu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury.
1: Mówiła Anna Wajsztok-Mentel, specjalistka do spraw animacji kultury. Festiwal odbędzie się w sobotę i niedzielę 16 i 17 maja.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruń szykuje się na tegoroczne piernikalia. W dniach od 18 do 23 maja miasto zamieni się w antyczny Olimp. Przez 6 dni studenci będą się bawić podczas koncertów, imprez, wydarzeń sportowych i artystycznych inspirowanych starożytną Grecją.
9: W tym roku właściwie cały kampus zamienia się w Olimp. Bogowie greccy do nas wstąpią i będziemy się bardzo dobrze bawić. Przygotowaliśmy dla was masę przeróżnych wydarzeń i zaczynamy w poniedziałek bardzo spokojnie, klasycznie, ale wieczór planszówek i karaoke w kotłowni od godziny 19. Potem mamy wtorek Silent Disco. Bardzo w zeszłym roku studentom się spodobała ta forma Silent Disco, więc idziemy tutaj za ciosem i robimy to. Jeżeli chodzi o środę, będzie kino plenerowe i tu już niebawem będziecie mogli wybrać filmy, które wspólnie obejrzymy, ale będzie też zmiana lokalizacji. Zawsze robiliśmy to na boisku Wembley, a teraz będziemy robić to na boisku przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Tu też również zapraszam. Jeśli chodzi o czwartek, no to standardowo gra miejska, ale także będziemy mieć Before w Labie, na który też serdecznie zapraszam. No a jeżeli chodzi o piątek i sobotę, to tutaj bardzo dużo rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o piątek i sobotę do południa, wydarzenia sportowe, masa wydarzeń tych sportowych, oczywiście dostosowanych pod naszą tematykę. Strefa z kulturą, też takie wydarzenia właśnie takie kulturalno-warsztatowe. Jeżeli ktoś właśnie też lubi takie klimaty, to też tutaj zachęcam do skorzystania. Oczywiście w sobotę jeszcze rano śniadanie na trawie. No a w piątek po tych wszystkich plenerach widzimy się na pochodzie od godziny 17 pod kotłownią. No i potem o 19 otwieramy bramki przy Kolegium Humanisticum i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy się bardzo dobrze bawić.
10: Zachęcasz, rozumiem, jeszcze bardziej w tym roku, no bo to będzie taki specjalny pochód dla ciebie i dla całego samorządu, ostatni dla waszej kadencji.
9: Tak, to będzie taki mój trochę last dance, że tak powiemy, trzecia edycja juwenaliów i moja ostatnia. A w tym roku tematykę mamy właśnie olimpijską, starożytną Grecję, więc zachęcam do przybierania się. Tutaj nawet jakaś taka płachta zrobiona z najzwyklejszego prześcieradła. Myślę, że będzie wystarczająca. Ja na pewno w tym roku też i na pochód, i na otwarcie na scenie też się na pewno przebiorę, więc tym bardziej studentów tutaj zachęcam do jakby oddania się tym pomysłom swojej wyobraźni i przebrania się na ten pochód.
1: A kto wystąpi na tegorocznych juwenaliach?
9: Jeżeli chodzi tutaj bardziej o takie rapowe klimaty, to pojawi się na pewno Young Iggy. Tutaj na pewno wystąpi w piątek. A jeżeli chodzi o sobotę, to na pewno pojawi się zespół NA, które tutaj myślę, że na pewno każdy zna i na pewno zna te przeboje, więc myślę, że chyba tego zespołu nikomu nie muszę przedstawiać. Kolejnym artystą, właściwie artystką na tegorocznych piernikaliach będzie Zalia, artystka kojarzona między innymi z kolaboracją z Dress Code Miu, Dopóki mi się nie znudzisz. No i w zeszłym roku już miała okazję wystąpić na naszej gali Kopernikanie, a w tym roku zawita na scenie piernikaliowej. Serdecznie zapraszam. Zalia wystąpi 22 maja na scenie głównej przy Kolegium Humanisticum. Kolejna artystka w tym roku przed nami, Brodka, wystąpi też w piątek 22 maja. Serdecznie zapraszam. Brodka, myślę, znana wielu osobom wam. Z takich utworów można kojarzyć na przykład Miałeś być, miał być ślub, Dziewczyna mojego chłopaka, ale Brodka wróciła także z taką nową energią elektroniczną, więc tutaj myślę, że każdy w jej twórczości znajdzie coś dla siebie.
1: Mówiła Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK w rozmowie z Oliwią Ciszewską. Pełną listę gwiazd, które pojawią się na tegorocznych piernikaliach, znajdziecie na gra.fm.
0: Co dobrego i co ciekawego w pogodzie w Toruniu i w regionie, sprawdzamy to od samego rana w Radiu Gra. Dość ciepła noc za nami, bo pomimo sporej ilości chmur, 9-10 stopni na początku dnia, to niezły wynik, ale też nie spodziewajmy się dziś rekordów, jeśli chodzi o temperaturę w Toruniu, maksymalnie do 14, może 15 stopni. Właśnie, z dużą ilością chmur, opadami, deszczu po południu, niewykluczone przejaśnienia. To jest taki moment, że nie pozostaje nam chyba nic innego, jak tylko pięknie się ukłonić i powitać Państwa bardzo serdecznie. Mówię w liczbie mnogiej, tak?
11: Tak, a i owszem, dzień dobry, witajcie.
0: I teraz ten jęk rozczarowania, że to nie Oliwia. Jeszcze nie, ale Marcin Wiśniewski jest.
11: Jestem, Piotr Kalszowski po drugiej stronie, witajcie.

0: Rano i dobrze, tak budzimy się trochę razem z wami, tak to zwykle wygląda o tej porze. Budzimy się i zerkamy od razu do kalendarza. A co w nim ciekawego? Dziś Dominik i Pankracy, ciekawe bardzo imiona, obchodzą swoje święto. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, ale chcielibyśmy też bardzo serdecznie pozdrowić wszystkie pielęgniarki, bo dzisiaj mamy takie święto. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Czy to się zgadza, panie Marcinie?
1: Wszystko się zgadza, pielęgniarki, wiadomo. Gorąco was, drogie panie, pozdrawiamy. Pielęgniarzy zresztą też, być może też świętują.
0: Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie! Mają chrupiącą promkę! Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
12: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
14: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
3: W czterech branżowych szkołach pierwszego stopnia, później prawie 1000 miejsc w trzech oddziałach w 8 technikach, no i ponad 1500 miejsc w 53 oddziałach w 10 liceach ogólnokształcących.
4: Grunt to dobrze wybrać, chociaż uspokajamy tutaj wszystkich uczniów szkół podstawowych jeszcze, którzy bardzo się przed tym stresują. Spokojnie, nie będziecie pierwszymi, którzy wybiorą trochę inaczej niż później potoczy się wasza przyszłość.
3: Ale tego głośno nie mówimy.
4: Nie.

0: ale Farben i Body Talk pięknie wybrzmiało w Radiu Gra o Poranku, to już za nami.
1: A przed nami jeszcze duża dawka muzycznej energii. Będzie Sibul, będzie dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
12: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Co dobrego i co ciekawego w pogodzie w Toruniu i w regionie, sprawdzamy to od samego rana w Radiu Gra. Dość ciepła noc za nami, bo pomimo sporej ilości chmur, 9-10 stopni na początku dnia, to niezły wynik, ale też nie spodziewajmy się dziś rekordów, jeśli chodzi o temperaturę w Toruniu, maksymalnie do 14, może 15 stopni. Właśnie, z dużą ilością chmur, opadami, deszczu, po południu niewykluczone przejaśnienia.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: To jest Radio Gra.

0: Drodzy Torunianie, jeżeli nad waszymi głowami przeleci coś z prędkością około 380 km na godzinę, to nie będzie to Leclerc, nie będzie to Hamilton,
1: to nawet ja nie będę.
0: To nie będzie nawet Olo, to będzie Sokół. Sokół.
1: Wędrowny, nie byle jaki. Czyli zaglądamy na komin PGE Toruń, bo tutaj ponownie pojawiły się młode sokoły wędrowne. Coś pięknego, ta historia wraca jak bumerang, bo który to już sezon, nie zliczę teraz. I po raz kolejny możemy podglądać sobie te ptaszki, jak tam wysoko w górze na kominie toczą sobie życie i no ładnie to wygląda.
0: No ładnie to wygląda, ptaki są chronione oczywiście, jest ich niewiele w Polsce, tym bardziej możemy być dumni, że mamy taką parkę, która tutaj systematycznie dba o rozwój i cieszymy się widokiem tych pięknych ptaków na kominie.
1: Ja powiem więcej, powinniśmy zadbać jakoś o to, aby nie przyszło im do głowy przenieść się do Bydgoszczy na przykład,
0: dać jakieś nowe
1: mieszkanie na jarze, klucze. Panie prezydencie, proszę tutaj zainterweniować. No, ci rodzice naprawdę muszą sobie jakoś życie w mieście poukładać.
0: No i jeszcze dodajmy, że to najszybsze zwierzęta na świecie.
1: To też ukłon w stronę toruńskiej drogówki, żeby, wiecie...
0: Przymknąć oko z tym radarem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. Skaparabadu, pili, gliban, duri, uda, wam,

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, to oznacza, że o to, co kolega właśnie tutaj czyni, łyk kawki.
1: Ach.
0: Przed pełną jak najbardziej polecamy, chyba że wyświetli się komunikat opróżnij tackę, wyrzuć fusy.
1: Jak każdego poranka, tak jest.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
10: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
11: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
0: Wtorek w kalendarzu, 12 dzień maja, jest 7, a w Radiu Gra czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Chociaż w Toruniu popadało, zmagamy się z suszą. Na Martówce oraz Błoniach Nadwiślańskich w naszym mieście wprowadzono zakaz korzystania z wyznaczonych miejsc do palenia ognisk i grillowania, mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
13: Wskazane tereny, w tym zabytkowy park miejski oraz naturalne obszary Martówki i Błoni, stanowią bowiem kluczowy element zielonych płuc Torunia, a ich utrata w wyniku pożaru byłaby nieodwracalna. Apelujemy do mieszkańców, turystów o rozwagę i odpowiedzialność. Wspólnie zadbajmy o to, aby nasze miejsca wypoczynku pozostały bezpieczne dla wszystkich i przypominamy, do odwołania nie ma możliwości korzystania z palenisk na terenie Martówki oraz Błoń, a także grillowania.
12: Powodem wprowadzenia zakazu jest szereg incydentów z udziałem ognia, do których doszło w ubiegły weekend. Strażacy interweniowali w parku na bydgoskim przedmieściu aż 4-krotnie.
14: Dzieje się na drogach.
12: O poranku przenosimy się na Olsztyńską w Toruniu. Startuje remont wylotówki z miasta. Dzisiaj rozpoczynają się prace przy usuwaniu kolizji gazowych.
15: Co ważne, roboty prowadzone są poza istniejącą jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zapewnia, że ewentualne utrudnienia mają charakter incydentalny i krótkotrwały. W rejonie Olsztyńskiej pojawiły się znaki ostrzegawcze oraz te informujące o ograniczeniu prędkości do 40 km na godzinę. Wiadomo także, że ruch pieszych z uwagi na kwestie bezpieczeństwa jest odsuwany od niebezpiecznych miejsc i przenoszony na drugą stronę drogi.
12: Informowała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Drogowcy zapowiadają korekty w organizacji ruchu na ulicy Olsztyńskiej. W kolejnych tygodniach zmiany wejdą w życie na przykład na skrzyżowaniu Olsztyńskiej z Ceramiczną. Będziemy wracać do tematu. Apelujemy także o ostrożność. Kierowcy noga z gazu. Służby informują o kolejnych wypadkach, do których doszło wczoraj na terenie Torunia i okolic. Po południu w Głogowie w gminie Obrowo zdarzyły się dwa samochody osobowe. Jedno z aut dachowało. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Nieco wcześniej w Wybczu w gminie Łubianka również zdarzyły się dwa samochody. W wyniku tego poważnie wyglądającego wypadku na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Toruński magistrat chwali się wynikami finansowymi. Agencja Fitch podniosła ratingi Torunia. To według urzędników oznacza poprawę naszej wiarygodności finansowej oraz pozytywną ocenę kierunku, w jakim rozwija się sytuacja budżetowa. Toruń prowadzi stabilną politykę, zachowując zdolność do realizacji inwestycji i jednocześnie utrzymując bezpieczne parametry budżetowe, czytamy w komunikacie.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Matura na poziomie rozszerzonym z matematyki była trudna. Niewiele osób przed czasem opuściło salę.
5: Starałem się napisać tyle, ile mogłem. 3 godziny w pełni wykorzystane i zobaczymy, jak to pójdzie. Trzymam kciuki, żeby było jak najlepiej.
16: Jak wrażenie, jak poszło?
17: Tak średnio, z 10% może będzie.
12: Dzisiaj matury na poziomie rozszerzonym z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego. W naszym raporcie pamiętamy również o ósmoklasistach. Za nami język polski.
18: Bardzo łatwy był, łatwe dali pytania, na pewno. Ale ten, no, lekturę trochę dziwną, bo nie była to lektura obowiązkowa, tylko tekst źródłowy.
12: Dzisiaj egzamin ósmoklasistów z matematyki. Trzymamy kciuki.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Arriva Lotto twarde pierniki zakończyły grę w tym sezonie Orlen Basket Ligi na 12. miejscu w tabeli. Jaki to był sezon?
20: Myślę, że on był taki wyjątkowy, jakby na dwa takie sposoby. Pierwszy to myślę, że sportowo, gdzie mieliśmy kilka takich fragmentów, może trochę słabszych, kilka fragmentów takich bardzo pozytywnych. Też się cieszę z zakończenia, że w końcówce sezonu te trzy właściwie ostatnie mecze, które graliśmy, dwa wygraliśmy, nie graliśmy. Grając o nic, tak to się określa, ale muszę temu zaprzeczyć, bo też jako drużyna jest to taka wartość dodana, że chcieliśmy pokazać wszystkim kibicom, że gramy w każdym meczu.
12: Mówił prezes koszykarskiego klubu Piotr Barański. I jeszcze tenis stołowy. Energa Manekin Toruń wywalczyła wczoraj w Piasecznie drużynowy Puchar Polski sezonu 2025-26 w tenisie stołowym mężczyzn. Równocześnie w Częstochowie w Final Four drużynowego Pucharu Polski w tenisie stołowym kobiet nasze panie wywalczyły trzecie miejsce i brązowe medale.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
12: To będzie chłodny, wiosenny dzień. W pierwszej części wtorku spodziewajmy się przewagi chmur na toruńskim niebie, z których może pokropić. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14 stopni. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika ciągle będą niekorzystne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: A przepraszam, chciałem zapytać, kolega ma jakieś pomysły tutaj na rozciąganie, jakąś rozgrzewkę o poranku, coś tutaj?
1: No ale ty do mnie tak na serio teraz?
23: Dzień dobry po siódmej, witajcie, słuchajcie. Do mnie nie tak, nie do mnie o tej porze przynajmniej.
0: Czułem, że tak to będzie wyglądało. Piotr Kluczowski.
23: Marcin Misiewski, dzień dobry.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gdyby ktoś się zagubił w czasoprzestrzeni, to dziś mamy wtorek, 12 dzień maja, który przynosi nam spokojniejszą energię, słuchajcie, i sprzyja skupieniu na codziennych obowiązkach. To też dobry moment, by działać konsekwentnie i bez zbędnego pośpiechu.
1: I proszę bardzo, jak dobrze wszedł w rolę, prawda? Prawda? Gdyby Oliwia usłyszała przez chwilę, może pomyślałaby, kurczę, robią to już niemal tak dobrze jak ja. Ale spokojnie, Oli, czekamy na ciebie, natomiast skupiając się rzeczywiście na gwiazdach i próbując wyczytać z nich trochę więcej, no to baran na przykład może dziś znaleźć rozwiązanie problemu, który długo odkładał. Warto działać od razu, tak mówią gwiazdy. Byk poczuje potrzebę większego komfortu. Drobne przyjemności poprawią nastrój. Natomiast bliźnięta usłyszą coś, co da im do myślenia. Warto zachować otwartość na nowe spojrzenie.
0: A rak powinien zadbać o równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem. Organizm może potrzebować chwili regeneracji. Lew przyciąga uwagę otoczenia, więc naturalna pewność siebie dziś będzie też dużym atutem. Panna uporządkuje ważne sprawy. Dokładność szybko przyniesie efekty.
1: Znasz jakąś pannę, która lubi robić porządki?
0: Znam jedną pannę.
1: Okej. To udanych porządków życzymy z samego rana.

0: Dobrze wam gramy o poranku, tak to brzmi w radiu gra. A teraz, moi drodzy, będzie małe dementi, jak to południowcy mówią, czyli taka mała przestroga. Okazuje się bowiem, że spora część naszego społeczeństwa zupełnie niepotrzebnie podnosi sobie ciśnienie i emocjonuje się tą, wiecie, tą debatą premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim, tą ostrą wymianą zdań w studiu Moniki Olejnik.
1: Ani spotkania obu panów, ani tym bardziej ostrej dyskusji po prostu nie było. W sieci krążą obrazki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, no i szczerze mówiąc, jak się tak naprawdę dobrze temu przyjrzeć, to widać, trzymając się tej retoryki telewizyjnej, tak, czarno na białym, że tego po prostu nie było, bo ani Karol Nawrocki nie wygląda jak pan prezydent, ani Monika Olejnik nie siedzi przy swoim stole, jak zazwyczaj ma w zwyczaju.
0: Nie dajmy się zwariować, a już tym bardziej nie dajmy się oszukać. Eksperci wyjaśniają, że już sam fakt spotkania dwóch najważniejszych polityków w kraju w codziennym programie telewizyjnym jest mało prawdopodobny. No,
1: zbyt mocni gracze, mówiąc wprost, żeby się to po prostu udało, obu panów do jednego studia zaprosić.
0: No właśnie, bo najpierw trzeba by ustalić, który zaprasza którego.
1: No i wiesz, doprowadzi do sytuacji, jak się domyślasz, że ten drugi zaproszenie też przyjmie, skorzysta z niego, później ustalić, w której to telewizji się odbędzie. Rzecz absolutnie nie do zrobienia.
0: Niewykonalne. Prędzej to ich obu na lechi zobaczymy, niż w telewizorze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
10: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat, także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Gramy o poranku w Radiu Gra na 88,8 FM. A teraz taki temat, który rzeczywiście równie gorący jak na przykład świeżo podane danie w dobrej restauracji krąży w naszych internetach, ponieważ pani Magda Gessler znowu krążyła wokół Torunia i robiła swoje rewolucje.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Tak to jo, w Radio Gra pięknie u nas wybrzmiało, to już za nami.
1: A już za chwilę znane i lubione Wilki, Urkę.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
7: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Głodny? To dobrze! W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
18: To będzie chłodny, wiosenny dzień. W pierwszej części wtorku spodziewajmy się przewagi chmur na toruńskim niebie, z których może pokropić. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14 stopni. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika ciągle będą niekorzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.

0: Dobre granie o poranku, tak to właśnie brzmi w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8, o 8 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, ale wcześniej jeszcze taki szybki news, no bo decyzją urzędników do odwołania wyłączona została możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc do palenia ognisk oraz grillowania na Martówce i na Błoniach Nadwiślańskich.
1: Decyzja jest wynikiem znaczącego wzrostu zagrożenia pożarowego, występuje on oczywiście nie tylko w lasach, ale także i właśnie chociażby w parku na Bydgoskim Przedmieściu. Wysuszenie ściółki oraz traw przy obecnych warunkach atmosferycznych stwarza realne ryzyko, niestety, no, zaproszenia ognia.
0: Pytanie, co zrobić, jak ktoś już, wiesz, śląską ponacinał, pomidora pokroił, pozostaje chyba sprawy. Tylko grill na balkonie wtedy, nie?
1: To poważne sprawy. Sąsiedzi będą zachwyceni.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie na tej fali, a to już bardzo blisko 8 na zegarze. Jeszcze szutoka do kalendarza, a 12 dzień maja mamy. Słuchajcie, tego dnia w 1965 roku, dawno, to prawda, ale warto wspomnieć, radziecka sonda Luna 5 rozbiła się o powierzchnię Księżyca. Dodajmy, była to trzecia już wtedy próba miękkiego lądowania na srebrnym globie. 1965 rok. No latały te ich Luny, trzeba przyznać, że latały, no.
1: Oni generalnie z lataniem może większego problemu nie mają, ale już z lądowaniem to zupełnie inna historia, prawda?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
2: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest wtorek, 12 dzień maja w kalendarzu i 8 na zegarach. Czas w Radiu Gra na najnowszy raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Mija miesiąc od uruchomienia systemu wysuwanych słupków w rejonie Rynku Staromiejskiego oraz ulicy Kopernika w Toruniu. 57 urządzeń kosztowało 580 tysięcy złotych. Miasto chce w ten sposób poprawić bezpieczeństwo pieszych w strefie UNESCO i uporządkować ruch w ścisłym centrum. Jakie są pierwsze wnioski?
13: Sławomir Kotarski, Straż Miejska Toruń. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie słupków, otwieramy je o 6, zamykamy o 11, później jest to otwarcie o 18 i zamknięcie o godzinie ustalonej, czyli o 22. Tak? Jeżeli chodzi o funkcjonowanie, widzimy znaczącą poprawę, jeżeli chodzi o zachowanie porządku względem właśnie parkujących pojazdów. Spadek zdarzeń, interwencji wobec parkujących pojazdów w adekwatnym okresie z zeszłego roku do tegorocznego czasu. Jest to 80%, więc spadek znaczący w naszej ocenie.
12: Trwają także analizy dotyczące ewentualnego rozszerzania systemu na kolejne ulice.
14: Dzieje się na drogach.
12: W lipcu skończy się remont Krasińskiego. Trwają drogowe prace na bydgoskim przedmieściu w Toruniu. Zmienia się odcinek od Reja do Kochanowskiego. Będzie nowa jezdnia. Skorzystają także piesi i rowerzyści. Remont kosztuje 1 032 000 zł. W sumie miasto na modernizację osiedlowych dróg przeznaczy w tym roku 7 milionów. Zmienią się także fragmenty Okulnej, Gałczyńskiego, Otłoczyńskiej czy Żwirki i Wigury.
14: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Teraz o poranku kultura. Już pojutrze w Toruniu rozpocznie się festiwal Kosmos Sztuki. Do Torunia przyjadą muzycy z Francji, Słowenii, Gruzji, Jemenu, a nawet Wysp Zielonego Przylądka. Będą koncerty, wernisaże, konferencja, spotkanie czy potańcówka z muzyką Beatlesów, która odbędzie się w zajezdni MZK przy Sienkiewicza. W tym roku nastąpiła zmiana terminu. Festiwal nie odbędzie się tak jak w poprzednich latach w sierpniu.
15: Dostaliśmy wiele pytań i wiele głosów od ludzi, którzy mówili, że są troszkę wykluczeni z udziału w Kosmosie Sztuki, ponieważ to są wakacje. Studenci wyjechali, wszyscy planują urlopy i ludzie mówili nam, bardzo byśmy chcieli być na tych wydarzeniach, ale jeżeli to jest w czasie wakacji, no to większe szanse mają turyści, którzy akurat przyjeżdżają tu na parę dni w tym czasie w Toruniu, natomiast wielu mieszkańców Torunia i województwa nie ma na miejscu, więc stwierdziliśmy, że trzeba poszukać takiej daty, żeby umożliwić to jak największej liczbie ludzi.
12: Mówił Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator festiwalu Kosmos Sztuki w Toruniu. Dodajmy, że w tym roku wydłużono festiwal o jeden dzień. Potrwa od 14 do 17 maja.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Wracamy do ósmoklasistów. O 9.00 390 tysięcy uczniów z całego kraju rozpocznie egzamin pisemny z matematyki. Jak nastawienie?
3: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
16: Matematyka to ciężki temat, to jest to ciężki orzech do zgryzienia.
17: No, jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
18: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
12: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej numer 29 na warszawskim Powiślu.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Michał Mrozek, zapraszam na raport sportowy, a w nim żużel. Dobre wieści z Leszna. Mikołaj Duchiński wygrywa w indywidualnym pucharze Ekstraligi U17. Podstawowy junior Press Toruń zdobył 13 punktów. Na siódmej pozycji zawody skończył Bartosz Derek, który zdobył 8 oczek. W seniorskiej PGE Ekstralidze trwają przygotowania do 6. rundy spotkań. W piątek mecze Stali z Falubazem i GKM-u z Włókniarzem. W niedzielę Unia jedzie z Motorem, a Sparta Wrocław z Aniołami z Torunia. Klub z naszego miasta informuje, że ruszyła sprzedaż biletów na sektor gości, a to wiadomości dla tych, którzy wybierają się do stolicy Dolnego Śląska. Wybiegamy trochę w przyszłość. Trwają przygotowania do wielkiego ścigania na PGE Narodowym. To właśnie w Warszawie 29 sierpnia odbędzie się drużynowy Puchar Świata. Polacy powalczą o 10. zwycięstwo w tych zawodach.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
12: Toruńskie niebo szczelnie przykryte chmurami. Cały czas może padać deszcz. Dopiero po południu synoptycy przewidują przyjaśnienia. Warunki biometeo będą dzisiaj w naszym mieście niekorzystne, a termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 14 stopni. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
21: To już po ósmej. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się bardzo nisko i bardzo serdecznie witamy wszystkich zebranych tutaj.
11: Łyk kawy o poranku i dobra muzyka, dobra energia. Tak dla Was gramy. Dzień dobry. Witajcie. Piotr Kolszowski po drugiej stronie.
21: Musiałem sobie przypomnieć, jak się nazywasz. Marcin Wiśniewski. Zapraszamy. Tak jesteśmy przygotowani.
11: Bez komentarza.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku, tak to właśnie brzmi w Radiu Gramy. Przeglądamy sobie prasę kolorową tak zwaną. Tutaj dużo ciekawych tematów jest, między innymi pojawia się on świetnie cały czas wyglądający. Nawet nie myślałem, że już jest emerytem, a tu jednak.
1: Gdybym miał swój fanklub, byłbym w nim, naprawdę.
0: Na pewno. Krzysztof Rutkowski, detektyw.
1: Polska.
0: Niektórzy twierdzą, że nie jest detektywem, ale przecież w naszych sercach głęboko jest. Krzysztof Rutkowski, dobrze wyglądający, ale trochę się żali, że no, jest ubogi, mówiąc prosto. Ma tylko 3000 emerytury i to niewiele.
1: No tak, no tak. Słuchajcie, no ja zachodzę w głowę cały czas, a propos głowy pana Krzysztofa, ile ten facet musi wydawać na fryzjera, bo to już nie jest zwykły barber, jak normalnie człowiek idzie do barbera, prawda? Mężczyzna.
0: Nie.
1: Tu już wchodzi wyższa szkoła w tajemniczenia. Zakładam, że umiejętności z zakresu ogrodnictwa, docinania żywopłotów. Bo jak tak spojrzysz, no to inaczej być nie może.
0: A zważając na kolekcję Rolexów w szufladzie, to mamy nadzieję, że te 3000 emerytury chociaż na baterie wystarczy.
1: Panie Krzysztofie, jesteśmy z panem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, to najlepsza pobudka w mieście i w regionie, w powiecie, w całej gminie również. Dobrze, że jesteście z nami. Trochę jeszcze wspominamy sobie ostatni, chciałem powiedzieć finał, to jeszcze nie był finał, no ale w zasadzie zdobycie Mistrzostwa La Ligi przez FC Barcelonę i to wielką fetę i Lewego i Szczęsnego. No i Lewy tam udzielał wywiadu, w którym oczywiście był trochę ciągnięty za język, co tam dalej Robert się wydarzy. No i Robert przyznał, znaczy nie wprost, że to już koniec z FC Barceloną, ale gdzieś tam między słowami, że może to już taki czas, żeby skorzystać z jakiejś nieco słabszej ligi i nie utrzymywać ciągle się na tym topowym poziomie.
1: No i co, myślisz, że oczy fanów Ekstraklasy się zaświeciły w tym momencie, gdy powiedział o słabszej lidze?
0: Nie. Nawet jeśli to nie ten moment.
1: Tu państwo mili pachnie petrodolarem.
0: Ewentualnie wycieczką za wielką wodę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: czego dziś chcę.
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. I teraz właśnie na ulicę Torunia wracamy, bo tu mija niemal miesiąc od wielkiej rewolucji na Starówce i ulicy Kopernika. Pamiętacie te słynne chowane w ziemi słupki za ponad, ile to było, 500 000 zł?
1: No, poważne pieniądze wchodziły w grę, ale miasto podsumowało ten eksperyment. No i uwaga, Straż Miejska ma o 80% mniej roboty z piratami drogowymi.
0: Służby ratunkowe mają specjalne klucze, przedsiębiorcy wynegocjowali godziny dostaw i nagle zrobiło się jakby bezpiecznie, jakby kulturalnie.
1: No tak, niby tak, no tylko być może dostawcy troszkę jak Tom Cruise muszą coś rzucać z dachu, te palety, żeby dostarczyć, chociaż mają swoje godziny wyznaczone, żeby nie było wątpliwości. Swoją drogą ten spadek interwencji aż o 80%, słuchajcie, to oznacza, że toruńscy strażnicy miejscy mają dużo więcej wolnego czasu i to widać, panie Piotrze, prawda? Szczególnie po czym? Po blokadach na kołach.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. This one I feel in broken hearts.

0: To jest poranne radio gra. Nie wiem jak ty, Piotr, ale ja już czekam na sezon, na truskawki. A propos sezonów, tak też gramy dla was. Pan Dawid w głośnikach.
1: Ale to dobrze brzmi. A do dziewiątej jeszcze trochę pogramy. Alvaro Soler tutaj będzie i pani Monia Lewczuk Libre, więc zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
9: To co, Angela? Idziemy na rower?
10: Ale mój stary już nie daje rady.
9: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
10: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
9: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
13: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
14: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
15: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
16: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
19: Toruńskie niebo szczelnie przykryte chmurami. Cały czas może padać deszcz. Dopiero po południu synoptycy przewidują przejaśnienia. Warunki biometeo będą dzisiaj w naszym mieście niekorzystne, a termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą tylko 14 stopni. Wieje umiarkowany zachodni wiatr.
18: Sponsorem Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, dystrybutor soczewek okularowych Seiko. www.optometriakarczewski.pl.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Wiosna za oknami, to widać, słuchać i czuć. No widać też po ilości hulajnów, które się znowu pojawiły. Zaktywizowali się ich użytkownicy. No ale jeden z operatorów tutaj szuka bata też na tych mniej pokornych użytkowników hulajnóg. No więc popularny operator wprowadza pewien system, czyli Reading Score. Polega on na tym, że to jest takie troszkę społeczne zaufanie. Jak nie masz serialu Czarne Lustra, jedziesz grzeczniej, parkujesz w wyznaczonym miejscu, masz bonusy. Szarżujesz albo ostro hamujesz, lub też po prostu porzucasz bardziej hulajnogę niż nią parkujesz, no to aplikacja zdalnie przyznaje ci punkty, nazwijmy je karne.
1: No to nie wszystko. W miastach urzędnicy wprowadzają takie specjalne strefy cyfrowe, gdzie na wąskich chodnikach hulajnoga już sama, że tak powiem, z urzędu zwolni do tempa pieszego.
0: No to sobie wyobraź taki system wprowadzony w życie codzienne, prawda? Na przykład w małżeństwie.
1: Tak.
0: Nie wyniosłeś śmieci, nie wrzuciłeś na przykład prania do pralki. No i co? I masz bana na wszystko.

0: to już bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza jedno. Z pewnością, że u nas najświeższe informacje w raporcie, ale też trochę o pogodzie wam opowiem. A tutaj warto wiedzieć, jak się ubrać, warto wiedzieć, jak się przygotować na to, co ciekawego się będzie działo w pogodzie.
1: No to ja nic nie wiem.
0: To zostań jeszcze chwilę, może. Wy też zostańcie za chwilę, raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł.

0: 99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Wow, ale masz wypieki.
2: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
1: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
2: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
2: Wtorek, 12 dzień maja, jest 9, czas na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Rusza modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej numer 553, łączącej Toruń z Łubianką. Wczoraj podpisano umowę wartą prawie 10 milionów złotych. Prace skończą się jeszcze w tym roku. Informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zebrała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Roboty będą prowadzone na ponad 6-kilometrowym odcinku między Różankowem i Rondem w Łubiance. Zakres pracy to m.in. odnowa nawierzchni, odtworzenie poboczy i wymiana części oznakowania. Jednocześnie samorząd realizuje też zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa. Tylko na tej drodze wojewódzkiej doświetlonych zostanie 29 przejść. Dodatkowo w Pigrze wbudowane zostaną dwa przystanki autobusowe, pojawią się też aktywne znaki wyświetlające prędkość.
3: Kasiu, w powiecie toruńskim w tym roku realizowanych będzie jeszcze kilka innych inwestycji drogowych.
4: Tak, to m.in. przebudowa fragmentu drogi wojewódzkiej 551, remont na trasie Siemoń-Głażewo czy prace na kilometrowym odcinku w Brzeźnie. Remontu doczekają się też wybrane ciągi pieszo-rowerowe. Województwo chce też posadzić zieleń przy wspomnianej drodze wojewódzkiej numer 553.
3: Wracamy do tematu słupków, które pojawiły się w strefie UNESCO w Toruniu. Wysuwane ograniczniki mają uporządkować ruch, zapewnić także bezpieczeństwo pieszym w ścisłym centrum. Jakie są pierwsze wnioski? Straż Miejska w Toruniu odnotowała spadek liczby interwencji wobec nieprawidłowo parkujących aut aż o 80% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W sumie w mieście zamontowano 57 słupków.
5: Urszula Marczewska, Miejski Zarząd Ruchu. Przy wyborze tych słupków kierowaliśmy się nie tylko względami ekonomicznymi, ale przede wszystkim determinantem, którym są warunki techniczne panujące właśnie w tej części miasta. Szanowni Państwo, w większości są zamontowane słupki elastyczne. Są to słupki z pamięcią kształtu. Dzięki temu systemowi w przypadkach rzeczywiście trudnych, ratujących życie, taki słupek po najechaniu wraca do pierwotnego kształtu. Natomiast na ulicy Chełmińskiej, w związku z tym, że geometria drogi pozwala na rozpędzenie się auta, stwierdziliśmy, że w tym miejscu potrzebne są słupki antyterrorystyczne. Dlatego też takie zastosowaliśmy.
3: Mimo obaw społeczników, służby, policja, straż miejska czy straż pożarna na razie nie zgłaszały ewentualnych problemów z przejazdem. Pojawiały się bowiem wątpliwości dotyczące awaryjności ręcznie wysuwanych na kluczek urządzeń.
6: Wiadomości z regionu.
3: Kolejarze ogłosili przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji i realizacji robót w budynku dworca kolejowego w Ciechocinku. Ta stacja czeka na modernizację. Powstanie nowoczesna strefa dla pasażerów, a umowa ma być podpisana jeszcze w tym roku. Wiadomo, że do czasu zakończenia inwestycji pasażerowie będą korzystać z dworca tymczasowego. Przypomnijmy, że pociągi wróciły do Ciechocinka po wielu latach przerwy, ale w końcu udało się wyremontować zniszczony 7-kilometrowy odcinek torów między Uzdrowiskiem a Aleksandrowem Kujawskim.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: W raporcie mamy informację o hantawirusie. Polska na razie nie wprowadzi dodatkowych procedur związanych z ogniskiem tej choroby. Z czego wynika ta decyzja?
7: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
3: Mówił Michał Dobrołowicz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Deszczowy początek poniedziałku. Padać może jeszcze przez jakiś czas, ale po południu możliwe są dzisiaj przejaśnienia. To będzie jednak chłodny dzień. Temperatura maksymalna wyniesie 14 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: I oto jest on. Tanecznym krokiem do studia nadciąga Mariusz Pocyło, gospodarz przedpołudniowego pasma. Ja dziękuję za gościnne występy u Mariusza i u ciebie.
2: Dziękujemy, dziękujemy.
10: Dziękuję.
2: Gospodarz Pocyło wchodzi do gospody za chwilę, a my życzymy wam dobrego dnia i spotykamy się jutro z samego rana. Piotrek Olszowski.
10: Marcin Misiewski, niech to będzie dobry wtorek.

0: Harry Kane, mój ulubiony piłkarz, ale to nie o niego chodzi w tej piosence. Offenbach, dzień dobry, tu Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj już wtorek i życzę nam, żeby ten dzień minął tak jak wczorajszy mecz Igi Świątek z Naomi Osaką, czyli szybko, łatwo, przyjemnie i zwycięsko.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.

0: Jest radiogra, jest energia, zespół wideo, a ja przypomnę, że w tym tygodniu mamy wojskowe ćwiczenia pod Toruniem, a w związku z tym droga wojewódzka numer 250, czyli trasa, która ma długość 14 km, a łączy drogę krajową numer 15 w Suchatówku ze Służewem i dalej przechodzi w drogę wojewódzką 266 z Aleksandrowem Kujawskim, Ciechocinkiem i krajówką numer 91. Dzisiaj zamknięta jeszcze do godziny 21. Czynna będzie otwarta tylko w nocy i tak jeszcze również jutro i pojutrze. Do czwartku włącznie między 7 a 21. W czwartek nawet do 23. Droga wojewódzka 250 na wspomnianym fragmencie będzie zamknięta. Ale my jesteśmy otwarci na wszystkich i dla wszystkich. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem Narcotic Trust.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl / regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce.

0: spożywcze. Materiał informacyjny.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340

0: 99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Po reklamie.
2: Deszczowy początek poniedziałku, padać może jeszcze przez jakiś czas, ale po południu możliwe są dzisiaj przejaśnienia. To będzie jednak chłodny dzień, temperatura maksymalna wyniesie 14 stopni Celsjusza. Wieje umiarkowany zachodni wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.

Szafirek. Ed Sheeran prezentuje kolejny szlachetny kamień ze swojej kolekcji. Słuchajcie, to są dobre informacje, szczególnie dla tych, którzy szykują ślub, wesele albo idą do pierwszej komunii. Większość Polaków zwiększyła wydatki i prezenty na wesela i komunię. Tyle, że ta większość to taka nie do końca wielka, bo to tylko 55%. Także słuchajcie państwo, młodzi i dzieciaki komunijne, no, trzeba mieć po prostu nadzieję, że u was będzie właśnie ktoś z tych 55%.

0: Power of Love, siła miłości, prawdziwie nieokiełznana siła. Huey Lewis and the News, piosenka z filmu Powrót do przyszłości. My powrócimy do grania tuż po raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
12: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Po reklamie.
0: Dzisiaj wtorek, 12 dzień maja. Zapraszam na raport o 10. Potem gramy dalej, potem Gordo i Loco Loco.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Maj to miesiąc, kiedy pielęgniarki i położne obchodzą swoje święto. Za nami Międzynarodowy Dzień Położnej, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Z tej okazji z naszym mikrofonem zajrzeliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Bielanach w Toruniu, gdzie pracuje 900 pielęgniarek i położnych. Czy to jest trudny zawód? Jakie są największe wyzwania?
16: Tak, jest to na pewno trudny zawód. Wymaga przede wszystkim pogłębiania wiedzy medycznej, uzupełnienia różnych kwalifikacji w różnych dziedzinach pielęgniarstwa, bo tak jest rzeczywiście, że bardzo doceniamy się jako koleżanki wzajemnie w różnych swoich dziedzinach i konsultujemy z racji tego, że chcemy naszą pracę wykonywać jak najlepiej, jak najwięcej pomóc pacjentowi. Wymaga też takiego filtrowania też różnych problemów, bo jesteśmy najczęściej towarzyszą nam takie cechy empatyczne, wrażliwości dużej, więc też, żeby to tak się nie mocno na nas nie obciążało, to więc musimy zachować taki dystans, żeby mimo wszystko też mieć, czerpać radość z życia.
15: Mówiła Radiu Gra Magdalena Lewandowska, pielęgniarka koordynująca oddział kliniczny kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu na Bielanach.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: Firmy z regionu będą współpracować na rzecz obronności. To dzięki powstającej właśnie kujawsko-pomorskiej inicjatywie współpracy Bezpieczeństwo i Obronność. W jej skład wchodzą przedsiębiorstwa oraz urzędnicy, którzy stworzą platformę współpracy z rządem, wojskiem i samorządami. Chodzi o to, by wykorzystać moce produkcyjne kujawsko-pomorskich firm na wypadek kryzysu.
9: Przedsiębiorcy chcą współpracować, ale muszą się też do tego dostosować. Czeka nas dużo pracy takiej zespołowej, chociażby w tym, żeby zdobyć odpowiednie pozwolenia, certyfikaty, po to, żeby tym inwestorom czy tej stronie publicznej, która ma pieniążki do wydania, to żeby sprostać ich wymaganiom i jakby spożytkować te pieniądze najbardziej pożytecznie.
15: Czy to także pomoże przebranżowić się przedsiębiorcom?
9: Myślę, że tak, że przedsiębiorcy z tego skorzystają, dlatego że teraz jest taki też i kłopot komunikacyjny. Po prostu trzeba dużo pracy wykonać, żeby się dostosować. Myślę, że w pojedynkę taki przedsiębiorca ma dużą trudność, żeby zorientować się, do kogo musi dotrzeć, gdzie złożyć ofertę, jak przedstawić swoją dobrą technologię, którą warto wykorzystać.
15: Mówił Łukasz Gliński, prezes pracodawców Pomorza i Kujaw.
1: Sport w Radiu Gra.
15: Biegacze ponownie opanują Gród Kopernika. W niedzielę odbędzie się kolejna edycja Run Toruń, jednej z najważniejszych biegowych imprez w naszym mieście. Zaplanowano dwa biegi główne na 5 i 10 kilometrów. Wystartują one spod Centrum Handlowego Przybroniewskiego oraz spod Moto Areny. Biegacze opanują więc głównie bydgoskie przedmieście. Będą finiszować na Błoniach Nadwiślańskich.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Porządkowanie zniszczonego przez ogień terenu potrwa nawet kilka miesięcy. Konieczna będzie m.in. dokładna utylizacja nadpalonych drzew.
17: Takiego drewna przemysł nie chce, a my będziemy musieli go wywieźć z lasu, bo w tym drewnie za chwilę pojawią się różnego rodzaju korniki, natomiast te powierzchnie do przodnięcia są trudne, to będą koszty.
15: Mówił wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
15: Po deszczowym początku tego wtorku po południu nie powinno już padać. Możliwe nawet chwilowe przejaśnienia, ale w Toruniu ciągle będzie chłodno. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 14 stopni. Wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo są niekorzystne. Środa będzie podobna do wtorku, jeżeli chodzi o pogodę. Pod koniec tygodnia w mieście znowu ma zrobić się cieplej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
0: I już po 10:00 Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Po 10:00 wyczuwam drugie śniadanie. A właśnie, słuchajcie, niedługo podobno będzie można wąchać przez internet. Więcej o tym za chwilę, a teraz zapowiadany kawałek na wesoło. Loco Loco i Gordo.

0: Atlantis jest kolejny Modern Talking w Radiu Gra. Dieter Bohlen to miał nosa do przebojów. A właśnie a propos nosa, czytam, że studenci z Poznania stworzyli cyfrowy nos, czyli urządzenie, które wącha, analizuje i odpowiada na pytanie, co to za zapach. Sniffy, tak się nazywa. Cyfrowy nos rozwijany w Poznaniu. Urządzenie, które wykorzystuje czujniki chemiczne i sztuczną inteligencję, żeby właśnie rozpoznawać zapachy. Czyli tak jak teraz, telefon słuchając może rozpoznać, co to za piosenka, tak w przyszłości być może też dzięki telefonowi od razu będziemy wiedzieli, czym tak ładnie pachnie koleżanka, albo znaleźć odpowiedź na pytanie, co tu tak jedzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
14: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Everlasting Love i Sandra. No takie nuty to już klasyka. Gdybyście chcieli potańczyć do klasycznej muzyki jeszcze troszeczkę starszej, to 15 maja w zajezdni tramwajowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu odbędzie się potańcówka z muzyką Beatlesów. Wystąpi zespół Help, Beatles Tribute Band pochodzący ze Słowenii. Rozpocznie się to o godzinie 19, a wstęp jest wolny. Fajna muzyka, fajne miejsce. Myślę, że to może być naprawdę fajna impreza, a my fajnie gramy dalej. Teraz Kygo i Save My Love.

0: hity pełne energii w Radiu Gra, to Belinda Carlisle. Ja tutaj zamknięty w studiu, ale patrzę sobie tam przez okno i widzę, że coś dzień i pogoda dzisiaj powolutku się rozkręcają. Jak się rozkręcą i kiedy się rozkręcą, to sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody. Potem zaśpiewa Ania Dąbrowska.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Burny.

0: A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
3: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
14: Po deszczowym początku tego wtorku po południu nie powinno już padać, możliwe nawet chwilowe przejaśnienia, ale w Toruniu ciągle będzie chłodno. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 14 stopni, wieje umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo są niekorzystne. Środa będzie podobna do wtorku, jeżeli chodzi o pogodę. Pod koniec tygodnia w mieście znowu ma zrobić się cieplej.
15: To jest Radio Gra.

wschodnie i pozytywnie. Kamrat, Be Mine w Radiu Gra. A ta informacja może niektórych wystraszyć. Szykują się zmiany na Olsztyńskiej w Toruniu. Ale spokojnie, dzisiaj rozpoczynają się kluczowe prace na Olsztyńskiej związane z usuwaniem tak zwanych kolizji gazowych, ale roboty prowadzone będą poza istniejącą jezdnią, a to oznacza minimalne utrudnienia w ruchu drogowym. Także spocznij, można odetchnąć.

0: rana.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
13: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Po reklamie.
16: Zaczynamy raport o 11, potem wracamy do grania. Na początek godziny Snap przypomni hit Rhythm is a Dancer.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku edukacyjny temat. Ruszyła rekrutacja do toruńskich szkół ponadpodstawowych na przyszły rok szkolny. Przygotowano 3000 miejsc w 100 oddziałach. Nabór prowadzony jest elektronicznie. Kandydaci wybierają do 3 szkół. Najwięcej miejsc jest w toruńskich liceach, ponad 1500, dalej blisko 1000 w technikach i ponad 200 w szkołach branżowych. Wiemy też, że przewidziano specjalne oddziały, m.in. sportowe, dwujęzyczne czy przygotowania wojskowego. Wnioski można składać do 12 czerwca do 15. Wyniki rekrutacji poznamy w połowie lipca. Ostateczna lista przyjętych pojawi się 20 lipca. Wtedy też ruszy rekrutacja uzupełniająca.
18: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: 900 pielęgniarek i położnych pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Bielanach w Toruniu. Dzisiaj swoje święto obchodzą właśnie pielęgniarki. Okazuje się, że ten zawód coraz częściej wybierają także mężczyźni.
19: Bardzo zmienił się ten zawód i w tej chwili od
0: wielu lat mamy dużą grupę mężczyzn. Jest coraz większa liczba mężczyzn, pielęgniarzy, którzy chętnie podejmują ten zawód, a my ich chętnie przyjmujemy, dlatego że praca pielęgniarki to jest praca, która wymaga wielu cech, ale też wymaga siły i panowie są nam bardzo w tym przydatni, a poza tym zespoły męsko-żeńskie, jak obserwujemy, lepiej się dogadują, współpraca jest zdecydowanie lepsza i sprawdza nam się to przez cały czas.
17: Mówiła nam Anna Szytniewska, koordynator do spraw pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu na Bielanach w Toruniu. Dodajmy, że 5 maja obchodziliśmy z kolei Międzynarodowy Dzień Położnej.
18: Sport w Radiu Gra.
17: Choć koszykarski sezon jeszcze trwa, to twarde pierniki z Torunia mają już wakacje. Nie awansowaliśmy do play-offów, ale nie było momentu, w którym drżelibyśmy o utrzymanie w OBL. Drużyna Arrivy Lotto skończyła rywalizację na bezpiecznym 12. miejscu w tabeli, po drodze ucierając nosa kilku faworyzowanym przeciwnikom. Jak co roku, naszym problemem były jednak kontuzje.
15: Patrząc na to, że w pewnym momencie wypadło 4 zawodników, bo wszyscy mówią o tych podstawowych, ale też pamiętajmy, że Paweł Sowiński, tak, do tej pory niestety nie wrócił jeszcze. Później Hubert Lipiński wypadł, tak, wypadł. No, to są kluczowi zawodnicy, którzy, no niestety nie mogliśmy z nimi dalej kontynuować gry. Dopiero niedawno Noa do nas dołączył. Zmuszeni też byliśmy poniekąd zatrudnić kolejnego gracza, mam na myśli oczywiście Kazinsa, który, no myślę, że fajnie się pokazał toruńskiej publiczności.
17: Chodziło dokładnie o Noa Tomasona, a mówił prezes toruńskiego klubu Piotr Barański.
18: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: A teraz w raporcie informacje ze świata. Szefowa Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób ostrzega przed kolejnymi przypadkami hantawirusa. Jak Unia Europejska reaguje na ten alert?
19: Unia Europejska uruchomiła wyspecjalizowane laboratorium, aby każdy kraj Unii miał dostęp do najlepszych metod wykrywania tej konkretnej choroby. Tak więc jeśli lokalne szpitale nie radziłyby sobie z identyfikacją wirusa u pasażerów, to unijne centralne laboratorium może przejąć próbki do badania lub wysłać instrukcje, jak je poprawnie analizować.
17: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginio.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
17: To deszczowy wtorek w Toruniu, chociaż w drugiej części dnia opady mają już ustać. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 14 stopni. Warunki biometeo będą dzisiaj niekorzystne. Środa też będzie pochmurna i deszczowa. Słoneczna i cieplejsza wersja wiosny wróci do Torunia pod koniec tego tygodnia.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
16: I już po 11, a my w Radiu Gra trzymamy tempo i dobry humor. Przypomnę, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, więc jeżeli właśnie jedziecie do pracy, szkoły albo na kawę, pomyślcie o tych, które często pracują wtedy, gdy my odpoczywamy. Pozdrawiamy wszystkie piguły. Mariusz Pucyło, cześć!

Ciekawe, co Tracy Chapman myśli o tej wersji Fast Car i Jonas Blue w Radiu Gra. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy półfinał Eurowizji. Nas, czyli Polskę, reprezentować będzie Alicja Szemplińska, 24-latka, która wystąpi z balladą Pray. Alicja pochodzi z Ciechanowa, a muzyczną karierę zaczynała w chórze kościelnym. Profesjonalne lekcje śpiewu rozpoczęła, gdy miała już 12 lat. Potem wygrała kilka programów typu Talent Show. No i teraz w końcu jedzie na Eurowizję. Zadanie nie jest proste. Nie tylko dlatego, że to jej pierwszy występ. Rok temu Justyna Staczkowska chyba miała pod tym względem łatwiej, ale dlatego, że to bardzo wymagający występ, bo nie dość, że będzie śpiewać, będzie też wspinać się na gigantyczną rampę, konstrukcję nachyloną pod kątem 25 stopni. Na jej występ trzeba będzie troszkę dzisiaj poczekać, bo na scenie pojawi się dopiero jako 14, czyli przedostatnia. No oczywiście opinie na temat Eurowizji są różne, ale kciuki za naszą dziewczynę to chyba będziemy trzymać wszyscy.

0: Reklama.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wow, ale masz wypieki.
5: Aż tak widać?
4: Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.

0: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
1: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
2: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Po reklamie.

Stand By Me For The Cause w radiu gra fanom żużla. Przypomnę tym, którzy sportem interesują się troszkę mniej, podpowiem. 16 maja w Toruniu czeka nas walka o miano najlepszego zawodnika. To na Moto Arenie. Na starcie staną m.in. Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Waryna, czyli po prostu najlepsi. Wszystko rozpocznie się o godzinie 19.16 maja, czyli w najbliższą niedzielę. Wśród gospodarzy także Antoni Kawczyński, który otrzymał dziką kartę na pierwszą rundę cyklu, a rezerwowymi będą Mikołaj Duchiński i Bartosz Derek. Indywidualne Mistrzostwa Polski, pierwszy finał w Toruniu w sobotę o 19.00.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra. Kiedy jest 20 maja? Niech spojrzę w kalendarz. To będzie następna środa. Następna środa, 20 dzień maja. Wtedy na Netflixie odpalą dokumentalny film na jej temat. 20 maja na Netflix trafi trzyczęściowy dokument Kylie. No, myślę, że może być ciekawie. Pogoda na dzisiaj, na resztę dnia, już za chwilę potem Gazebo i I Like Chopin.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml. Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3

0: daje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica@torun.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
10: Deszczowy wtorek w Toruniu, chociaż w drugiej części dnia opady mają już ustać. W najcieplejszym momencie termometry pokażą 14 stopni. Warunki biometeo będą dzisiaj niekorzystne. Środa też będzie pochmurna i deszczowa. Słoneczna i cieplejsza wersja wiosny wróci do Torunia pod koniec tego tygodnia.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dobra muzyka w radiu gra, a ja tymczasem przeglądam sobie wiadomości. O, ta jest dobra. Czeka nas kolejne podejście do Izery. Uwaga, tym razem polski elektryk ma powstać z pomocą partnera z Tajwanu. Polski elektryk z pomocą firmy z Tajwanu. No, ale skoro chińskie zupki produkuje się w Radomiu, no to polskie elektryki możemy robić nawet na Tajwanie. Nie ma problemu, prawda?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
1: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
0: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
2: Super.
0: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit. Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
12: Po reklamie.
13: Godzina 12, 12 maja. Zapraszam na najnowszy raport i świeżą prognozę pogody. Warto zrobić głośniej.
14: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Mija miesiąc od wprowadzenia słupków w rejonie Rynku Staromiejskiego i na ulicy Kopernika na Starówce. Przypominamy, zamontowano dokładnie 37 słupków za około 580 tysięcy złotych. Inwestycja powstała z myślą o poprawie bezpieczeństwa pieszych, ochronie zabytkowej przestrzeni i uporządkowaniu ruchu w ścisłym centrum. Straż Miejska odnotowała spadek liczby interwencji wobec nieprawidłowo parkujących aut aż o 80%. Policja, Straż Pożarna i pogotowie nie zgłaszają problemów z przejazdem.
15: Tłumaczy aspirant Sebastian Dobrzyniecki ze Współpracowej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Policja rekomendowała tutaj fakt zainstalowania słupków znajdujących się w zespole staromiejskim. Biorąc pod uwagę ruch pieszych, liczne imprezy, które się tutaj odbywają, zabezpieczenia, a także sytuacje ze świata, czy chociażby Europy, związane z zagrożeniami, które się wydarzyły, jest to element bezpieczeństwa, który wpływa pozytywnie na podniesienie właśnie bezpieczeństwa w tym rejonie.
14: Trwają analizy dotyczące ewentualnego rozszerzenia systemu na kolejne ulice. Zmieniamy temat. Przed nami czwarta edycja festiwalu Kosmos Sztuki w Toruniu, który rozpocznie się już pojutrze i potrwa do niedzieli 17 maja. Organizatorzy podkreślają interdyscyplinarność tego wydarzenia.
16: Zahaczamy o nie tylko o wiele dziedzin kultury i sztuki, ale także i o sprawy społeczne. Festiwal zaczynamy pierwszego dnia. Zaczynamy konferencją popularno-naukową o transplantacji. Dlaczego? Dlatego, że tego samego dnia będzie wernisaż wystawy profesora Macieja Śmietańskiego. To jest jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów, a jednocześnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod tytułem Knockout Pig. Jest to wystawa, która zadaje pytania o granice moralne i etyczne transplantologii, a mówimy o czymś bardzo niezwykłym, ponieważ trwają prace naukowe nad genetyczną modyfikacją świń, które to prace pozwolą być może w najbliższej przyszłości na to, żeby pozyskiwać narządy od świń i umieszczać je w organizmach ludzkich.
14: Mówił Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator festiwalu. Na koniec jeszcze pilna informacja z dróg dotycząca wypadku na Krajowej Dziesiątce na trasie Toruń-Bydgoszcz. Doszło do zderzenia pojazdów, dokładniej w miejscowości Dybowo zderzyły się osobówka, bus i ciężarówka. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba została ranna. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Przygotowywane są objazdy. Uważajcie, kierowcy, noga z gazu. Słuchacie raportu. Zmasowany dronowy rosyjski atak na Ukrainę zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. W ostatnich godzinach Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 200 dronów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu. Ukraińskie władze zapowiedziały odwet.
0: Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
14: To był Krzysztof Zasada.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
14: W tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu bez większych zmian. Nadal przewaga chmur na niebie, bez szans na przejaśnienia. Parasole dzisiaj właściwie przez cały dzień mogą się przydać, a przewidywana maksymalna temperatura w naszym mieście to 15 stopni Celsjusza.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
13: Dzisiaj imieniny świętują Dominik i Pankracy. Tak, tak, zaczęli się już zimni ogrodnicy. Radio gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, witajcie po 12. How

0: Shakin' Stevens przyjemnie nam śpiewa, a my sprawdzamy, kto ma dzisiaj urodziny, między innymi Tony Hawk, ikona skateboardu, kończy 58 lat. Rami Malek, amerykański aktor pochodzenia egipskiego, znany z serialu Mr. Robot, także jako Freddie Mercury w filmie Bohemian Rhapsody, a także czarny charakter w ostatnim Bondzie, ma 45 lat. I dziewczyna znana kiedyś jako ABC, Alicja Bachleda-Curuś, kończy 43 lata. Pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy świętujących właśnie dzisiaj, 12 maja. Uczuciowość i wrażliwość to najważniejsze cechy charakteru człowieka dziś urodzonego. Jest bardzo pokojowo nastawiony do innych ludzi, ma też skłonność do pójścia na ustępstwa. Wyróżnia się również stałością swoich przekonań. Czy doszukamy się jakichś wad? Szukamy, ale tak właściwie po co? Jeszcze raz serdeczności dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Za chwilę w prezencie Eben i Hertz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Ja też dziękuję, że jesteście razem z nami. Lanberry w Radiu Gra. Teraz propozycje na dzisiaj. Co się dzieje? Można pójść na przykład na wolny rynek poetycki. Na Bumie to dzisiaj 19. mała scena klubu Od Nowa. I także dzisiaj, także w klubie Od Nowa zespół Wstyd o 20.30. To również w ramach festiwalu Majowy Boom Poetycki, a w Radiu Gra teraz Felix Jen i Kaskada.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Britney Spears i Lucky Tato, masz szczęście, przyznała się przed sądem do tego, że jechała pod wpływem w marcu, kiedy ją zatrzymano, dogadała się z prokuraturą i dzięki temu czekają mniejsza kara. No Lucky, szczęściara, po prostu. Pogoda na resztę dnia, już za chwilę, potem Enrique Iglesias.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Cyryl Piela Medica to miejsce fizjoterapii dzieci i młodzieży. Oferta obejmuje m.in. ćwiczenia korekcyjne postawy ciała, terapię stóp przy płaskostopiu i koślawości, dobór wkładek ortopedycznych oraz trening medyczny dzieci i nastolatków. Cyryl Piela Medica, ulica Storczykowa 2, Wrzosy. Informacje pod numerem 509-855-955.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie

0: jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na Speedway i mp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Po reklamie.
12: W tej już drugiej części dnia w pogodzie w Toruniu bez większych zmian. Nadal przewaga chmur na niebie, bez szans na przejaśnienia. Parasole dzisiaj właściwie przez cały dzień mogą się przydać, a przewidywana maksymalna temperatura w naszym mieście to 15 stopni Celsjusza.
13: Słuchasz Radia Gra. Słuchaj,

Oskar Cyms w tym roku będzie świętował 5-lecie swojej kariery, ale to szybko minęło. Zaczynał grając na ulicach Sopotu, żeby chwilę później zostać odkrytym w mediach społecznościowych. Do tego Oskar Cyms niedawno skończył 25 lat, więc całkiem miło i przyjemnie się składa. No i tak się składa, że jutro mamy 13, ale w środę, więc nie ma się czym przejmować. Słyszymy się po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się, a jeszcze do 13 między innymi Wes i Alane.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: domowego, kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: To wtorek, 12 maja. W Radiu Gra zapraszamy na raport o 13.
7: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Na początku wracamy do utrudnień na Krajowej Dziesiątce na trasie Toruń-Bydgoszcz. Koło miejscowości Dybowo i Cierpice zdarzyły się 4 samochody, 2 osobówki, ciężarówka i dostawczak. Jak poinformowali toruńscy strażacy, 4 osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Droga jest zablokowana, wytyczono objazdy.
8: Dzieje się na drogach.
7: Teraz przenosimy się na ulicę Olsztyńską w Toruniu. Dzisiaj rozpoczynają się prace przy usuwaniu kolizji gazowych. Co ważne, roboty prowadzone są poza istniejącą jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zapewnia, że ewentualne utrudnienia mają charakter incydentalny i krótkotrwały. W rejonie Olsztyńskiej pojawiły się znaki ostrzegawcze oraz te informujące o ograniczeniu prędkości do 40 km na godzinę. Wiadomo także, że ruch pieszych z uwagi na kwestie bezpieczeństwa jest odsuwany od niebezpiecznych miejsc i przenoszony na drugą stronę drogi. Informowała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Drogowcy zapowiadają korekty w organizacji ruchu na Olsztyńskiej. W kolejnych tygodniach zmiany wejdą w życie, na przykład na krzyżówce olsztyńskiej z Ceramiczną. Zmieniamy temat. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a za nami już Międzynarodowy Dzień Położnej. Z tej okazji pojawiliśmy się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, by porozmawiać o tym zawodzie. Jakie są więc cechy idealnej położnej?
9: Jeśli chodzi o zawód położnej, na pewno takim najtrudniejszym aspektem jest ta odpowiedzialność za dwa życia. Położna opiekuje się i ciężarną, i płodem, ale także po porodzie noworodkiem. Na pewno jest to taki czas bardzo emocjonujący, cały ten czas związany z rodzicielstwem, z porodem, z połogiem i na pewno tutaj nie może zabraknąć bardzo dużej empatii. Należy wytworzyć z pacjentką taką jakby więź i bez tego ta praca byłaby bardzo trudna.
7: Mówiła Karolina Krajewska, położna koordynująca oddziałem położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. W tej placówce pracuje blisko 900 pielęgniarek, z czego 150 to położne, a cały wywiad publikujemy na Gra FM. Budżet obywatelski Torunia wchodzi w kolejny etap. Urząd Miasta poinformował, że 189 projektów spełniło wymagania formalne i zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej. Swoje uwagi i opinie do projektów możecie składać do 22 maja elektronicznie albo tradycyjnie poprzez pocztę. Listę projektów, które przeszły weryfikację i spełniają wymogi formalne, znajdziecie na Gra FM. To są pomysły dotyczące na przykład modernizacji placów zabaw, rekultywacji zieleni, budowy parkingów czy organizacji festynów. Głosowanie ma być przeprowadzone od 7 do 20 września, natomiast wyniki będą ogłoszone najpóźniej do 9 października. Słuchacie raportu. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed rosnącą liczbą zakażeń hantawirusem w najbliższych dniach. Do tej pory na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. Na czym WHO opiera swoje przewidywania?
10: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, między innymi od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
7: W których europejskich krajach? krajach sytuacja jest teraz najpoważniejsza?
10: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem.
7: To był Michał Dobrowowicz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
7: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 15 stopni Celsjusza, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Na niebie przewaga chmur, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia. A przelotne opady deszczu mają nam towarzyszyć także w najbliższych godzinach. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, nadal utrzymuje się na obniżonym poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
6: Już chwila po 13. Mariusz Skodanowski, dzień dobry. Zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie. Zaczynamy od pozdrowienia dla słuchacza, który zadzwonił do nas dzisiaj. Przyznał, że wrócił do Torunia po wielu, wielu latach. Włączył Radio Gra i poczuł się jak w domu. Specjalnie dla ciebie, drogi słuchaczu, Eurythmics, Sweet Dreams.

Eurythmics, Sweet Dreams, ale zamiast słodkich snów kolejny koszmar na drogach pod Toruniem. DK10, jakże wypadek z udziałem czterech pojazdów. Cztery osoby trafiły do szpitala. Na miejscu wypadku droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy i niestety tworzą się olbrzymie korki cierpliwości.

Golec Orkiestra Górą Ty w Radio Gra. Z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich pielęgniarek i pielęgniarzy, bo dziś właśnie Międzynarodowe Święto tych jakże ważnych postaci, które często po prostu ratują nam życie i dbają nas w tych najtrudniejszych momentach. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. A co w tym programie do godziny 18? Będą kolejne karnety na tegoroczne piernikalia. Dziś zapowiemy kolejną z gwiazd, które pojawią się na scenie w Toruniu. W sobotę za to na scenie żużlowej, tej najpiękniejszej na motoarenie, najlepsi polscy zawodnicy wystąpią w pierwszym turnieju cyklu wyłaniającego kolejnego mistrza Polski. Czy Patryk Dudek obroni tytuł, czy nastąpi przełamanie u Bartosza Zmarzlika. Ale będą też ciekawe zapowiedzi kulturalne oraz przyjrzymy się trwającym w mieście remontom. A po przerwie muzycznie m.in. Benson Boone i Spice Girls.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, check out, kusi cenę każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
9: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Spice Girls, Wannabe i tak zwane Girl Power. Dziś, miejmy nadzieję, tę swoją kobiecą moc zaprezentuje Alicja Szemplińska. Wiedeń gotowy, mikrofony włączone. Dziś wieczorem oczy całej Europy, no przynajmniej dużej części, i nasze uszy zwrócone na Alicję Szemplińską. O 21:00 wystartuje pierwszy półfinał jubileuszowej 70. Eurowizji, a polska reprezentantka pojawi się na scenie z numerem 14. Druga połowa show to, muszę przyznać, bardzo dobre miejsce, by zostać zapamiętanym tuż przed startem głosowania. Alicja ma przeciwko sobie mocną stawkę, w tym Szwecję i Grecję, no ale liczymy, że jej głos będzie miał moc.
1: Staje się świadomą artystką, która nie boi się walczyć o swoje marzenia.
0: Alicjo, cała naprzód!

0: Puffy, Sound & Grace, dach. No z tym wychodzeniem na dach to bym nie przesadzał, bo noce znowu niestety chłodne, zresztą i w ciągu dnia szału nie ma. No ale skoro mamy dzisiaj Pankracego, Serwacego i Bonifacego, jak mówi przysłowie, to źli na ogrody chłopacy, a w piątek jeszcze czeka nas zimna Zośka. To wszystko się może zdarzyć w pogodzie. Za to gorące hity w Radiu Gra po przerwie m.in. od Shakiry i Lady Punk.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 15 stopni Celsjusza, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Na niebie przewaga chmur, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia. A przelotne opady deszczu mają nam towarzyszyć także w najbliższych godzinach. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, nadal utrzymuje się na obniżonym poziomie.
1: To jest Radio Gra.

0: Melanie Fiona, Monday Morning w Radio Gra. To wczoraj właśnie z samego rana dowiedzieliśmy się, jakie imię nosić będzie przesympatyczny aniołek przy motoarenie. Nie było wątpliwości, że będzie to Wiesław i wiadomo, o jakiego Wiesława chodzi. Wiesława Jagusia.
1: No cieszę się bardzo i chciałbym tylko powiedzieć i tutaj na pewno wszyscy koledzy z drużyny i do końca powalczymy o jak najlepszy wynik.
0: To oczywiście wypowiedź z archiwum i komentarz do jednego z meczów Apatora Toruń, ale przyznajmy, przyjemnie było usłyszeć głos legendarnego zawodnika ponownie na antenie Radia Gra. A już za chwilę na naszej antenie usłyszymy najświeższy raport o 14.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.

0: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Już 14 na zegarach, pochmurny wtorek, 12 maja. Czas na kolejny raport Radia Gra.
11: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Na początku tego raportu wracamy do utrudnień na Krajowej Dziesiątce. Koło miejscowości Dybowo i Cierpice na trasie Toruń-Bydgoszcz obowiązuje ruch wahadłowy. Przypomnijmy, zderzyły się tam 4 samochody, 2 osobówki, ciężarówka i dostawczak. Do zdarzenia doszło przed godziną 11. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 73-letni kierujący Toyotą zjechał na przeciwległy pas, doprowadzając do zderzenia z poruszającym się z naprzeciwka dostawczym Iveco kierowanym przez 22-latka oraz ciężarową Scanią kierowaną przez 49-latka. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległ dostawczy Ford, który jechał za osobówką i kierował nią 41-latek. 3 osoby, pasażerowie Toyoty, zostali przetransportowani do szpitala. Teraz policja będzie wyjaśniała dokładne okoliczności tego zdarzenia. Droga była zablokowana, ale tak jak wspomnieliśmy, teraz obowiązuje tam ruch wahadłowo. Mimo wszystko apelujemy o szczególną ostrożność. Kierowcy, noga z gazu.
12: Dzieje się na drogach.
11: Rusza modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej numer 553, łączącej Toruń z Łubianką. Wczoraj podpisano umowę wartą prawie 10 milionów złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Roboty będą prowadzone na ponad 6-kilometrowym odcinku między Różankowem i Rondem w Łubiance. Zakres pracy to m.in. odnowa nawierzchni, odtworzenie poboczy i wymiana części oznakowania. Jednocześnie samorząd realizuje też zadania w ramach programu poprawy bezpieczeństwa. Tylko na tej drodze wojewódzkiej doświetlonych zostanie 29 przejść. Dodatkowo w Pigrze wbudowane zostaną 2 przystanki autobusowe, pojawią się też aktywne znaki wyświetlające prędkość.
11: W naszym powiecie w tym roku realizowanych będzie jeszcze kilka innych inwestycji. Tak, to m.in. przybudowa fragmentu drogi wojewódzkiej 551, remont na trasie Siemoń-Głażewo czy prace na kilometrowym odcinku w Brzeźnie. Remontu doczekają się też wybrane ciągi pieszo-rowerowe. Województwo chce też posadzić zieleń przy wspomnianej drodze wojewódzkiej numer 553.
12: Sport w
1: Radiu Gra.
11: Arriva Lotto twarde pierniki zakończyły grę w tym sezonie Orlen Basket Ligi na 12 miejscu w tabeli. Drużyna mimo wielu trudności, takich jak kontuzje ważnych zawodników, zapewniła sobie bezpieczny byt w przyszłym sezonie. A my o ostatnich miesiącach koszykarzy, ale także o planach na przyszłość mówimy dzisiaj na naszej antenie.
8: Wszyscy uważają, że rzeczą normalną jest to, że są korekty w sezonie. No ja mam trochę inne zdanie. Ja uważam, że korekty są jednak odchyleniem od pewnego standardu, bo to oznacza, że no jakiś błąd nastąpił. Oczywiście to nie polega na tym, że ten błąd jest jakiś dyskwalifikujący. Oczywiście, że nie, bo to się zdarza, tak? Ale też patrząc na to, że byliśmy, nie wiem, chyba jedyną drużyną lub jedną z nielicznych, która nie zapłaciła licencji, tak? Dodatkowych, tak? Oczywiście, bo licencję za grę oczywiście zapłaciliśmy. To też o czymś świadczy, tak? Że to gospodarowanie takimi zasobami sportowo-finansowymi daje nam taki handicap, że no nie wydajemy tam dziesiątek, czy nawet jak co niektóre drużyny 300 tysięcy na to, żeby zatrudnić kolejnego gracza.
11: Mówił Piotr Barański, prezes klubu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Aż 4 poselskimi projektami ustaw o rynku kryptoaktywów zajmie się Sejm. Chodzi o 2 poselskie złożone przez Konfederację i Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
11: Dziś możemy spodziewać się maksymalnie 15 stopni Celsjusza, jednak wiatr nieco obniża nam odczuwalną temperaturę. To jest raczej pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia. Zdaniem synoptyków parasole nam się jeszcze dzisiaj przydadzą.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
10: Dziś imieniny pan Kracego i Dominika. Wszystkiego dobrego od Radia Gra. Ósmoklasiści walczyli dziś z matematyką. Trwają także egzaminy maturalne. A my do tych, którzy muszą się męczyć nad tymi egzaminami, powrócimy jeszcze w tej godzinie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sandra in the Heat of the Night w Radio Gra. Wczoraj ósmoklasiści walczyli z językiem ojczystym, dzisiaj z królową nauk, matematyką. A to, jak im poszło, starał się ustalić świeżo po egzaminie nasz reporter Artur Stochla.
1: Dobrze, łatwe.
2: A skoro łatwe, to z czego były zadania? Nie pamiętasz. Ale co, geometria, jakaś rachunkowość, jak to wyglądało?
1: Geometria, dużo geometrii.
2: Jakieś ściągi były, czy nie? Czy nic nie kombinowałeś?
1: Szalanie kombinowałem.
2: Jak się zapatrujesz na egzamin z angielskiego?
1: Dobrze, 80 będzie.
2: Egzaminy, jak tam poszła matematyka?
3: Dobrze poszła matematyka.
2: Ilu procent się spodziewasz?
3: 100 chyba będzie.
2: Aż 100%?
3: No, dobry wychowawca.
2: A, dobry wychowawca, który, jak rozumiem, uczył matematyki.
3: Tak.
2: Z czego były zadania?
3: Zadania były, dużo było geometrii i dużo było takich równań.
2: Po angielski, formalność czy jednak trochę stres jest?
3: Pójdzie very good.
0: Jak słychać, ósmoklasiści nie wychodzą z roli.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w TEPach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: serwisie Radio Gra Poleca przypominamy o trwającym w klubie Od Nowa majowym boomie poetyckim. O 17:00 w cyklu Kino na Boomie Wojaczek Lecha Majewskiego. O 19:00 startuje Wolny Rynek Poetycki, zaś o 20:30 muzyka na boomie. Tym razem będzie to koncert zespołu Wstyd. O 19:00 w Baju Pomorskim stand-up, wieczór komedii i konsternacji z Antonim Syrek Dąbrowskim. O tym nie rozmawiamy, opowiada o tym, co siedzi w głowie, kiedy myślimy, że nikt nie słucha. Warto posłuchać i zobaczyć. Tak samo jak czwartkowego koncertu zespołu Sztywny Palazji w ramach Artus Festival. Czwartek o 19:00 w CKK Jordanki koncert w ramach Kosmosu Sztuki. Wystąpią Mokalami, The and the Wizards oraz Rasm Almashan. To podróż do źródeł muzyki w wykonaniu dwóch charyzmatycznych wokalistek.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Steve Miller Band Abracadabra w radiu gra. Ja też robię Abracadabra i wyciągam kolejne podwójne zaproszenia na sobotni toruński finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Plejada najlepszych zawodników. Patryk Dudek w obronie mistrzowskiego tytułu, ale grono tych, którzy mogą mu zagrozić, jest naprawdę olbrzymie. No i nie mówię o Bartku Zmarzliku, ale jednym z tych, którzy także będą walczyć o ten tytuł, jest ten, który nie tylko jeździ na żużlu, ale jak przyznaje, lubi grać piłkę.
1: Ja kiedyś miałem ogromną miłość do bramki, ale również uwielbiam dźwięk siatki w momencie, kiedy zdobywam piękną bramkę.
0: Poznajecie ten głos? No to dzwońcie 56 od 6 do 0.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej

0: 49 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać?
2: Właśnie dostałem maila od szefa. Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Dziś możemy spodziewać się maksymalnie 15 stopni Celsjusza, jednak wiatr nieco obniża nam odczuwalną temperaturę. To jest raczej pochmurny dzień z szansą na chwilowe przejaśnienia. Zdaniem synoptyków parasole nam się jeszcze dzisiaj przydadzą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
7: To jest Radio Gra.

My Smith, nice to meet you w Radio Grand. Za toruńskimi nowościami zaglądamy na starówkę, na plac budowy. Stary browar przestaje być wstydliwą ruiną i zaczyna rosnąć w górę. Widać tam już konkretny postęp. Mur zniknął, a prace rozbiórkowe odsłoniły fundamenty pod przyszły luksus. Będzie charakterystyczny komin. Spokojnie, ale reszta to ma być nowoczesna metamorfoza. 132 pokoje, basen, spa i 6 pięter standardu, który celuje w szyld Hiltona lub Mariota. Czekamy. Finał prac na koniec 2027. Pierwszą kawę w hotelowej restauracji wypijemy w 2028 roku.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
17: Po reklamie.
18: To jest ten wtorek, 12 maja, w Radiu Gra, czas na raport o 15.
19: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Minął miesiąc od uruchomienia słupków na rynku staromiejskim i ulicy Kopernika na Starówce. Zamontowano ich dokładnie 37. Inwestycja powstała z myślą o poprawie bezpieczeństwa pieszych, ochronie zabytkowej przestrzeni, a także uporządkowaniu ruchu w ścisłym centrum. Straż Miejska przekonuje, że odnotowała spadek liczby interwencji wobec nieprawidłowo parkujących aut aż o 80%. Policja, Straż Pożarna i pogotowie nie zgłaszają problemów z przejazdem.
20: Karol Wojczak, Szpital Wojewódzki, ratownik medyczny, ratownik sanitarny. Jeżeli chodzi o uwagi, to rozpytaliśmy ratowników medycznych będących kierownikami zespołów ratownictwa medycznego, którego szpital jest dysponentem 11 zespołów ratownictwa medycznego i motoambulansu, i dotychczas nie odnotowaliśmy braku możliwości do zespołu staromiejskiego. Wszyscy ratownicy medyczni zostali przeszkoleni do otwierania słupków i pobieraliśmy również klucze do tychże barier.
19: Trwają analizy dotyczące ewentualnego rozszerzenia systemu na kolejne ulice. Zmieniamy temat. Maj to miesiąc, kiedy pielęgniarki i położne obchodzą swoje święto. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, za nami już Międzynarodowy Dzień Położnej. Z tej okazji z mikrofonem Radia Gra zajrzeliśmy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który zatrudnia około 900 pielęgniarek i położnych. Jakie są najbardziej pozytywne momenty i miłe wspomnienia z tej pracy? O to zapytaliśmy jedną z położnych.
1: Osobiście bardzo cieszę się, że pracuję na takim oddziale radosnym, trzeba przyznać, w głównej mierze. I większość tych momentów to tak naprawdę początek nowej rodziny, radosne chwile dla nowej rodziny, rodzi się nowe dziecko, ale także właśnie powstaje rodzina, także te wszystkie elementy, mimo że często są trudne i nie wszystko od początku jest bardzo łatwe. To miło jest uczestniczyć w tym tak naprawdę narodzeniu.
19: Mówiła Karolina Krajewska, położna koordynująca oddziałem położnictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, a cały wywiad publikujemy na Gra FM. Toruń po raz kolejny stanie się planem filmowym. W dniach od 18 do 23 maja na terenie Starówki będą kręcone zdjęcia do filmu Całopalenie w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Realizacja nagrań będzie powodowała czasową zmianę organizacji ruchu w kilku lokalizacjach zespołu staromiejskiego, ale też w okolicach. I tak na przykład na Kępie Bazarowej szykują się zmiany przy Pałacu Widokowym już 18 maja od 10 do 16.30. Kolejne zmiany będą dotyczyły ulicy Podmurnej, Bulwaru Filadelfijskiego czy ulicy Różanej. O wszystkim będziemy Wam przypominać na naszej antenie.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Na stacjach paliw kolejne obniżki. Jutro benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Nowa górna stawka za olej napędowy to 6,84 zł. A już za moment na naszej antenie sprawdzimy sytuację pogodową w Toruniu. Zostańcie z nami.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: To jest raport sportowy. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Witam i zapraszam. Arriva Lotto Twarde Pierniki zakończyły grę w tym sezonie Orlen Basket Ligi na 12 miejscu. Jak ten sezon podsumowuje prezes klubu Piotr Barański?
22: Myślę, że on był taki wyjątkowy, jakby na dwa takie sposoby. Pierwszy to myślę, że sportowo, gdzie mieliśmy kilka takich fragmentów, może trochę słabszych, kilka fragmentów takich bardzo pozytywnych. Też się cieszę z zakończenia. Jest to taka wartość dodana, że chcieliśmy pokazać wszystkim kibicom, że gramy w każdym meczu.
19: Mówił Barański. Zmieniamy temat. Czas na drugą rundę U24 Ekstraligi. Dzisiaj Żużlowcy ścigają się we Wrocławiu, start za godzinę, oraz w Zielonej Górze, początek o 17. KS Toruń jedzie do Zielonej Góry, tam spotka się z Falubazem, Stalą i Włókniarzem. Toruń jest liderem po pierwszej rundzie.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś na termometrach ma być maksymalnie do 15 stopni, na niebie przewaga chmur, może jeszcze przelotnie popadać deszcz, ale już na pewno nie tak intensywnie jak do południa. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr.
23: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
18: Już po 15, a w radiu gra już niebawem wyjątkowy głos, który pojawi się na toruńskich piernikaliach, a wy przy okazji powalczycie o kolejny karnet na tę wyjątkową imprezę.
25: Dzień dobry, cześć wszystkim.
18: Dzień dobry. Za chwilę w radiu gra Komodo, I Just Died in Your Arms Tonight.

0: DJ Antua, welcome to Saint-Tropez. Już niebawem za to witać będziemy w Toruniu wielkie gwiazdy polskiej piosenki, które odwiedzą nasz kampus uniwersytecki, aby wspólnie świętować i bawić się na piernikaliach. Finałowe koncerty 22 i 23 maja pod patronatem i z udziałem Radia Gra, a wśród gwiazd także ta właścicielka wyjątkowego głosu, którą w Radiu Gra pytamy, co u niej gra.
1: Oj, dużo, dużo gra i cieszę się, że gra. Cieszę się, że w nim nie ma ciszy i że nie ma tej pustki, bo to, co się dzieje w życiu prywatnym, przelewa się absolutnie na życie zawodowe, na to, czy ma się te baterie i te w ogóle chęci do dalszej pracy. Ja też jestem absolutnie emocjonalną osobą, więc jak u mnie się coś dzieje, to wszyscy, przynajmniej wszyscy moi słuchacze wiedzą, bo da się to wyczytać po moich piosenkach.
0: Jeżeli wiecie, bądź domyślacie się, kto to mówił, to zadzwońcie 56 od 6 do 0. Czekają karnety na tegoroczne piernikalia z udziałem tej właśnie gwiazdy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl. To się opłaca.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
7: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Kiełbasa zwyczajna Mróz 17,99 kg. Olej 3 ziarna 750 ml Kujawski 9,99 opakowanie. Lody Śnieżynka 3 rodzaje 200 ml 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Po reklamie.
2: To jest

0: Clean Bandit Symfony w Radio Gra. Trwa jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych remontów drogowych w Toruniu. Dziś prace związane z usuwaniem podziemnych kolizji gazowych na Olsztyńskiej. Dodajmy, że prace prowadzone poza istniejącą jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu drogowym, choć takie i tak pewnie będą się zdarzać. Olsztyńska na prawie dwukilometrowym odcinku doczeka się dwóch pasów ruchu w każdą stronę nowoczesnych ścieżek rowerowych i szerokich chodników. Ale żeby było lepiej, niestety przez jakiś czas musi być gorzej i tu apelujemy o ostrożną, rozważną jazdę i cierpliwość za kółkiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: David Guetta i Kelly Rowland w Radio Gra. Pora rozwikłać naszą zagadkę piernikaliową. Autorką tego tajemniczego głosu była Zalia, która na scenie piernikaliów pojawi się dokładnie 22 maja. A w Radio Gra już za chwilę Celine Dion, a później Kombi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
7: Dyskontowe asy w Netto, teraz brzoskwi.

0: Jaja lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz 10-lecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica-torun.pl. Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Jeżeli chodzi o temperaturę, to dziś na termometrach ma być maksymalnie do 15 stopni, na niebie przewaga chmur, może jeszcze przelotnie popadać deszcz, ale już na pewno nie tak intensywnie jak do południa. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
7: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balans.
1: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Po reklamie.
4: 16 na zegarach. Słuchacie Radia Gra. Przed nami raport z Torunia, kraju i świata.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska. Zapraszam na lokalny raport, który rozpoczynam od informacji dla kierowców. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na krajowej 10 na trasie Toruń-Bydgoszcz w okolicach Dybowa i Cierpic. Jak was informowaliśmy, tam zderzyły się 4 samochody, 3 osoby zostały ranne. Zmieniamy temat. W naszym popołudniowym raporcie wracamy do kwestii słupków. One pojawiły się w strefie UNESCO w Toruniu. Wysuwane ograniczniki mają uporządkować ruch, zapewnić także bezpieczeństwo pieszym w ścisłym centrum. Straż Miejska odnotowała spadek liczby interwencji wobec nieprawidłowo parkujących aut aż o 80% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W sumie zamontowano 57 słupków.
5: Brygadier Piotr Łęgosz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jeśli chodzi o system słupków i ręczne ich otwieranie, póki co nie mieliśmy żadnego kłopotu z tym systemem. Z danych, które posiadam, są to świeże dane. Od 14 kwietnia mieliśmy 4 zdarzenia. Żadnych problemów nie odnotowaliśmy. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską, z Policją, dzięki stanowisku kierowania, które funkcjonuje, więc jakby żadnych kłopotów w tym zakresie nie ma póki co.
3: Trwają analizy dotyczące ewentualnego rozszerzenia systemu na kolejne ulice. A teraz przenosimy się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, który wkrótce ruszy z nową inwestycją. Informowaliśmy was już kilka miesięcy temu, że na Bielanach powstanie nowy kompleks poradni specjalistycznych. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne ogłosiły właśnie przetarg wyłaniający wykonawcę robót budowlanych. Nowy czterokondygnacyjny budynek pomieści m.in. przychodnię rehabilitacyjną, regionalne centrum kardiologii, poradnię diabetologiczną, chemioterapii, hematologiczną i immunologiczną, strefy wypoczynku dla pacjentów, szkołę rodzenia, a także podziemny parking. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 111 milionów złotych. Zmieniamy temat. Już pojutrze w Toruniu rozpocznie się 4-dniowy festiwal Kosmos Sztuki. Będą koncerty, wernisaże, konferencje, spektakle czy potańcówka z muzyką Beatlesów z zajezdni tramwajowej MZK Przysienkiewicza. To już 15 maja.
6: Zaprosiliśmy zespół ze Słowenii, takich powiedzmy słoweńskich Beatlesów, którzy wyglądają jak Beatlesi, grają na starych instrumentach, nie wydziwiają, po prostu interpretują, wykonują te piosenki Beatlesów jeden do jeden. Czyli zobaczymy i usłyszymy na scenie największe hity Beatlesów w zajezdni MZK, na placu w zajezdni MZK. Przed sceną ustawiamy oczywiście wielki parkiet do tańca. No i to będzie kapitalna, myślę, potańcówka.
3: Zapowiadał Wojciech Zaguła z SOS Music, organizator festiwalu. Start potańcówki 15 maja o 19:00. Wstęp wolny, natomiast już od 13:00 tego dnia artyści będą jeździli zabytkowym tramwajem i będą wykonywali piosenki Beatlesów.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
3: 2000 zawiadomień od pokrzywdzonych i kilkaset przesłuchanych osób w aferze Zonda Krypto. To dane prokuratury w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
8: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych.
3: To był Krzysztof Zasada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marintex, właściciel salonu Drzwi i Okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
3: Toruniu zbliżamy się już do przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego, czyli do 15 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga chmur, chociaż pojawiają się chwilowe przejaśnienia. Niektóre prognozy mówią o tym, że może jeszcze dzisiaj przelotnie popadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Marimpex, właściciel salonu drzwi i okien w Lubiczu. www.drzwilubicz.pl.
4: Chwila po 16:00, słuchacie Radia Gra. W tej godzinie naszego programu będzie i żużlowo, kulturalnie, no i też politycznie, bo od tego okazuje się nie uciekniemy. A muzycznie już teraz Roxy, a później Anne Winsborn, Everything I Do.

0: Sofia Carson, Love is the Name. W sobotę o 19:00 pierwszy wyścig pierwszego tegorocznego turnieju cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza Polski na żużlu.
1: Po raz drugi z rzędu spotykam się tutaj w Toruniu, ale tym razem na torze drużynowego mistrza Polski, także gdzieś tam ta tradycja, że finał, tym razem jeden z finałów jest zachowany na torze drużynowego mistrza Polski, no wchodzi w życie po raz kolejny. No wierzymy, że przed nami udana inauguracja będzie, wierzymy, że sportowo to będą zawody, które dostarczą dużo emocji. Myślę, że patrząc na formę poszczególnych zawodników, możemy być pewni dobrego ścigania. Bartek Zmarzi, który ani razu jeszcze mistrzem Polski za naszej kadencji nie został, bo 2 lata temu Maciej Janowski, rok temu Patryk Dudek ten tytuł mu wyrywali z rąk, ale też Patryk Dudek właśnie, Piotr Pawlicki, który jest w dobrej formie, Kacper Woronan, który świetnie zainaugurował sezon, także wierzę, że ta rywalizacja w tym roku, która rozpocznie się w Toruniu, potem przeniesiemy się do Bydgoszczy i Ostrowa Wielkopolskiego, no będzie bardzo ciekawa i dostarczy kibicom wielu emocji.
0: Mówił Karol Lejman z firmy One Sport, organizator całego cyklu. A ja mam dla Was kolejne podwójne zaproszenie na sobotnie zawody w Toruniu.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
5: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Serwisie Radiogra poleca. Przypominamy, że już w sobotę mega emocje żużlowe na Motoarenie. Indywidualne Mistrzostwa Polski. Pierwszy finał z udziałem oczywiście toruńskich reprezentantów. Patryk Dudek, broniący tytułu mistrzowskiego, oraz z dziką kartą Antoni Kawczyński, który sprawi pewnie niejedną niespodziankę. Początek o 19:00. Przypominamy o majowym boomie poetyckim. Dziś o 20:30 koncert zespołu Wstyd. Jutro także o 20:30 w cyklu Muzyka na Boomie Spacer z Lubomskim, a w czwartek doskonały zespół Metro. Tego nie możecie przegapić. Natomiast w piątek w ramach Kosmosu Sztuki słynne beatlesowskie przeboje, do tego taniec i wyjątkowa przestrzeń, czyli plan na początek weekendu. W starej zajezdni tramwajowej na bydgoskim przedmieściu o 19:00 zespół Help, a Beatles Tribute, który koncertuje w całej Europie, porwie Toruń do zabawy. I to zupełnie za darmo. Poleca Radiogram.

0: Flowrida Whistle w Radio Gra. Teraz ciekawa informacja dla fanów Speedwaya i Mirka Kowalika, toruńskiej legendy, jednego z najbardziej utytułowanych toruńskich wychowanków. Oficjalnie ogłoszono, że został nowym trenerem ekipy Speedway Kraków. Wszystkiego dobrego, powodzenia i awansu oczywiście. Do 17 w Radio Gra m.in. Rick Astley i Shakira.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Cyryl Piela Medica to miejsce kompleksowej fizjoterapii. Oferta obejmuje m.in. fizjoterapię w dolegliwościach kręgosłupa i stawów, terapię stawów skroniowo-żuchwowych, fizjoterapię dzieci i młodzieży oraz dobór wkładek ortopedycznych. Dwie lokalizacje w Toruniu, ulica Lubicka 45C oraz ulica Storczykowa 2. Informacje pod numerem 509-855-955.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundery!
8: Kto?
9: Wundery!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max.

0: Uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Po reklamie.
10: W Toruniu zbliżamy się już do przewidywanego na dziś maksimum temperaturowego, czyli do 15 stopni Celsjusza. Na niebie przewaga chmur, chociaż pojawiają się chwilowe przejaśnienia. Niektóre prognozy mówią o tym, że może jeszcze dzisiaj przelotnie popadać.
11: To jest Radio Gra.

Hunter X Golden w Radio Gra. Polityczne trzęsienie ziemi w naszym regionie. Senator Tomasz Lenz poza burtą Koalicji Obywatelskiej. To polityczne pokłosie zabiegu jego syna, który w marcu przeszedł operację w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Problem w tym, że pacjent wszedł na salę bez kolejki, a zaangażowani lekarze powinni w tym czasie czuwać na swoich oddziałach. Kontrola NFZ była bezlitosna, szpital dostał karę, a senator czerwoną kartkę od własnego ugrupowania. Dla Lenza to koniec drogi w partii i klubie parlamentarnym. No i wygląda na to, że w polityce, podobnie jak w medycynie, złe zdiagnozowanie sytuacji kończy się bolesnym cięciem i to bez znieczulenia.

0: Rama.
1: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
0: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64. W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
2: Znasz kogoś, kto zmienia nasz region na lepsze? Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czekają. Do 29 maja możesz nominować do tego prestiżowego wyróżnienia najbardziej wartościowe przedsięwzięcia, osoby, organizacje lub projekty. Zgłoszenia są przyjmowane w 13 dziedzinach. Wnioski należy składać w formie papierowej oraz po raz pierwszy w formie elektronicznej. Szczegóły na kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
7: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
12: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bytkowska 52 w Toruniu.
13: Po reklamie.
14: Jest 17:00, w Radiu Gra czas na najświeższy raport.
15: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Około 900 pielęgniarek i położnych pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dziś swoje święto obchodzą właśnie pielęgniarki. Jakie są najbardziej pozytywne momenty i miłe wspomnienia z tej pracy?
16: Pracowałam bardzo długo na sali operacyjnej jako pielęgniarka anestezjologiczna i każdy zabieg, który był wykonany u pacjenta, kiedy widzieliśmy, że to był taki zabieg, który przynosi ulgę pacjentowi i na pewno z tego tytułu pacjent będzie w doskonałej kondycji, przynosi zadowolenie. Wiele radości mieliśmy na oddziałach, kiedy pracowałam w oddziale, kiedy rodziny odbierały pacjentów zadowolonych, kiedy stan się pacjenta poprawiał, a czasami były to bardzo trudne sytuacje. Pracując na intensywnej terapii, zdarzały się przypadki. W pierwszym zderzeniu z pacjentem wydawałoby się, że prawie będzie to pacjent, który być może nie będzie chodził, który nigdy nie będzie na przykład wracał do swoich wcześniejszych obowiązków. Pamiętam dziewczynę, która wróciła do nas po pół roku, przyszła nas odwiedzić i myśmy jej po prostu nie poznali. Była w tak doskonałej kondycji, że nam było w to, trudno w to uwierzyć, jak świetnie była później zrehabilitowana, ale ten początek zaczął się u nas.
15: Mówiła Anna Szetniewska, koordynator do spraw pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Dodajmy, że 5 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Położnej. Zmieniamy temat. Przed nami 4. edycja Festiwalu Kosmos Sztuki w Toruniu, który rozpocznie się już pojutrze i potrwa do niedzieli. Festiwal zagości w miejscu, w którym jeszcze nie był, a mowa o labie Przystani Towarzyskiej.
17: I gościmy tam nie tylko z jednym, ale z dwoma wydarzeniami, bo już 15.20 Jakub Jan Bryndal i Elaxo, to będzie koncert, który myślę, że przyciągnie bardzo wielu młodych ludzi, ponieważ Kuba jest znany nie tylko w Toruniu, no ale to są jego korzenie i on też się bardzo ucieszył, że będzie mógł zagrać w takim miejscu i w Toruniu. A następnego dnia, 16, będzie młody, ale nieprawdopodobnie ambitny zespół Immortal Onion. To będzie taka jazzowa naprawdę burza, ponieważ to są ludzie, nie dość, że grają bardzo nowoczesny jazz, to jeszcze grają, robią eksperymenty jakby z realizacją dźwięku. To będzie dźwięk dookólny.
15: Mówił Wojciech Zaguła z SAS Music, który jest organizatorem Festiwalu Kosmos Sztuki.
7: Sport w Radiu Gra.
15: Arriva Lotto twarde pierniki zakończyły grę w tym sezonie Orlen Basket Ligi na 12 miejscu w tabeli. Ten czas podsumowujemy dzisiaj z prezesem klubu, ale spoglądamy także w przyszłość i chodzi tutaj również o budżet.
18: Na tym pracujemy, są pewne światełka w tunelu. Patrzymy na to pod kątem takim, bym powiedział, przyszłościowym, bo to jest taki trochę dłuższy proces. Żeby mówić o przyszłym sezonie, to trzeba jeszcze spojrzeć taki jeden trochę dalej, bo to gdzieś tam ta perspektywa dwuletnia, tak jak podpisywaliśmy trenera na dłużej, zawodników na dłużej, to teraz chcemy postąpić bardzo podobnie i chcemy patrzeć na to, żeby jednak mimo wszystko ten progres delikatny do góry był.
15: Mówił Piotr Barański, prezes klubu Twarde Pierniki. Słuchajcie raportu, na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarła wybitna aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Miała 79 lat. Przez wiele lat zachwycała publiczność zarówno w teatrze, jak i w filmie, tworząc role pełne emocji i autentyczności.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
15: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dziś będzie maksymalnie do 15 stopni Celsjusza, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Na niebie zdecydowanie więcej chmur niż przejaśnień. Dziś już raczej nie powinno padać, w nocy także, natomiast jutro w ciągu dnia parasole mogą się przydać, szczególnie do południa.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Sikorki nad jeziorem Sikusz. www.sikorki.com.
14: Przypominam, że dziś wieczorem początek emocji eurowizyjnych, półfinał z udziałem Polki Alicji Szępińskiej, ale w Toruniu w muzyce też sporo się dzieje. W tej godzinie połączymy się chociażby z Krzysztofem Janiszewskim zespołu Half-Light, który ma dla nas ciekawe zaproszenia. Muzycznie już teraz Alvaro Soler.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: The Rembrandts w radio gra Just the Way It Is Baby. Już niebawem na naszym portalu wystartuje głosowanie na Toruńskie Gwiazdy 2026. A jeden z tych zespołów, które zapewne wśród nominowanych się pojawią, Half-Light, całkiem niedawno wydał doskonałą płytę Color Code pod patronatem Radia Gra. A specjalny odsłuch zresztą o wszystkim powie nasz telefoniczny gość Krzysztof Janiszewski, wokalista zespołu.
1: Zapraszam Państwa na takie wydarzenie, które cyklicznie już odbywamy. To jest odsłuch płyty kompaktowej na bardzo dobrym sprzęcie i spotkanie z nami, z zespołem Half-Light, żeby sobie porozmawiać o płycie, o jakieś uwagi, jakieś sytuacje, które chcielibyście Państwo poznać, dowiedzieć się, jak ta płyta została nagrana. A spotykamy się przy Krzywej Wieży 18. To jest brumi.pl. Sobota, godzina 19.
0: Wstęp na tę prezentację i spotkanie z zespołem oczywiście wolny.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Woli buty można już sznurować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
4: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dziś będzie maksymalnie do 15 stopni Celsjusza, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura może być trochę niższa. Na niebie zdecydowanie więcej chmur niż przejaśnień. Dziś już raczej nie powinno padać, w nocy także, natomiast jutro w ciągu dnia parasole mogą się przydać, szczególnie do południa.
5: To jest Radio Gra.

0: Cigala Melody w Radiu Gra. Nie jedna jeszcze wspaniała melodia na to wtorkowe popołudnie i wieczór na antenie Radia Gra. Ale z mojej strony to wszystko. Mariusz Skodrowski, do usłyszenia za chwilę. Raport, a później Przemek Grabowski, jak zwykle po godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Dbamy o uśmiechy mieszkańców Torunia od 10 lat. Także tych, którzy potrzebują wyjątkowej troski. Art Medica świętuje jubileusz dziesięciolecia i z tej okazji wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła podczas wyjątkowej gali charytatywnej przeznaczy na licytację wspierającą potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnością specjalny, stworzony na miejscu przez toruńskiego artystę obraz. Więcej o wydarzeniu, wsparciu i jubileuszu na artmedica@torun.pl.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku raportu wracamy do tematu słupków. One pojawiły się w strefie UNESCO w Toruniu. Wysuwane ograniczniki mają uporządkować ruch, zapewnić także bezpieczeństwo pieszym w ścisłym centrum. Straż Miejska odnotowała spadek liczby interwencji wobec nieprawidłowo parkujących aut aż o 80% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W sumie zamontowano 57 słupków.
13: Łukasz Drygalski, Biuro Turystycznego Centrum Miasta. Na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani tym systemem, czyli prowadzą biznes tutaj właśnie na Przyrynku bądź przy ulicy Kopernika. No i takich korekt już kilka wprowadziliśmy. Piekarz musi dostarczyć pieczywo wcześniej niż o 6 rano. No, w związku z tym Straż Miejska ten słupek jeden przy ulicy Różanej piekary otwierała wcześniej, bo już o 5.15 to na prośbę jednego z przedsiębiorców. Podobnie ma się sytuacja tutaj z kwiaciarkami, które przy rynku w weekendy prowadzą swoje stoiska troszeczkę dłużej niż do 21.
12: Trwają analizy dotyczące ewentualnego rozszerzenia systemu na kolejne ulice. Zmieniamy temat. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a za nami już Międzynarodowy Dzień Położnej. Z tej okazji pojawiliśmy się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu i rozmawialiśmy z Magdaleną Lewandowską, pielęgniarką koordynującą oddział kliniczny kardiologii i intensywnej terapii kardiologicznej. Czy ten zawód zmienił się na przestrzeni lat? Czy pani Magda zawsze pracowała na kardiologii?
14: Większość lat swojej pracy zawodowej, czyli 37 lat pracy, większość poświęciłam tutaj dziedzinie kardiologicznej. Kiedyś nie mieliśmy możliwości wyboru, to czym żeśmy się pasjonowali, czy co dla nas było takie najbardziej w naszych zainteresowaniach. Tak przydzielonym byłyśmy jakby tam, gdzie było wolne miejsce do pracy, ale rzeczywiście na tym oddziale można było wszystkie pasje połączyć, bo nie tylko jest to niezwykła radość do ratowania życia ludzkiego, bo to jest też coś, co nas jako pielęgniarki cieszy i daje nam ogromną satysfakcję, ale też mogliśmy nabyć tutaj wiele umiejętności. My jesteśmy członkami zespołu terapeutycznego, jesteśmy, no, samodzielnie podejmujemy wiele trudnych decyzji i to też daje nam taką satysfakcję w tej pracy, a ta radość ratowania życia ludzkiego, no to chyba już jest ponad wszystko najważniejsza.
12: Dodajmy, że w tej placówce pracuje blisko 900 pielęgniarek. Cały wywiad publikujemy na Gra FM. Na naszej stronie internetowej piszemy też m.in. o tym, że budżet obywatelski Torunia na przyszły rok wchodzi w kolejny etap. Urząd Miasta poinformował, że 189 projektów spełniło wymagania formalne i zostało skierowanych do etapu oceny merytorycznej. Swoje uwagi i opinie możecie składać do 22 maja elektronicznie albo tradycyjnie pocztą. Listę projektów, które przeszły weryfikację i spełniają wymogi formalne, znajdziecie na Gra FM. W nocy w Toruniu spodziewajmy się 6 albo 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia ma być maksymalnie do 15 stopni. Parasole mogą się przydać, bo pojawi się przelotny deszcz. A jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to przewaga chmur, ale będzie szansa na przejaśnienia.
11: Sprawdza się, pan Kracy ma imieniny i pogoda się zmienia. Przemek Grabowski, witajcie. Po godzinach w Radiu Gra mam dla was hity pełne energii. No teraz taka moc, Bibi Rexa, Faithless, odświeżony klubowy klasyk, czyli Insomnia. New

Czy to miłość, czy to miłość? Pytała, śpiewała kiedyś Iva Simons. Zrobił to Will.i.am. Mam wiadomość dla fanów rockowego grania i klasyki. Słuchajcie, co za wiadomość dzisiaj gruchnęła. Otóż ekipa Deep Purple też wraca na trasę. Będzie nawet nowa płyta. To będzie 24 album tego rockowego zespołu. No to co? Kto czeka na Smoke on the Water na żywo? Może po raz ostatni, bo chłopaki mają już swoje lata. Za chwilę trochę młodsi Pet Shop Boys, teraz Król Disco, Purple Disco Machine w Radiu gra jego Hypnotized.

Do kolejny hit pełen energii na pobudzenie w Radiu Gra, to Sanach i oczywiście Daria Zawiałow. A jeżeli potrzebujecie pobudzenia, to naukowcy NASA przypominają, że optymalna taka popołudniowo-przedwieczorna drzemka trwa od 20 do 30 minut. Mniej więcej, żeby nie przeoczyć fajnych hitów dzisiaj w Radiu Gra. Za chwilę Dennis Lloyd i jego Mad World.

that way. Wydaje mi się, że Ania to wielka fanka Backstreet Boys. Przed chwilą w wielkim hicie chłopaki I Want It That Way. Ania, to dla ciebie urodzinowo. Dzisiaj pozdrawia Krzysiek. Wszystkiego co najlepsze, żebyś była tak uśmiechnięta i zwariowana jak dotychczas. No i zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, podwyżki w pracy. Krzychu, wszystkiego naj na urodziny i Ania, dla ciebie Tame Impala jeszcze na świętowanie i zdmuchiwanie świeczek. Dracula, ale w remiksie od Jenny.

0: Dwa dni to Bledka i nasza słoneczna nowość w Radiu Gra. No jeszcze tak dwa dni, słuchajcie, i ma się znowu robić cieplej. Trzymamy za to kciuki, a za chwilę kolejne klasyki po godzinach w Radiu Gra. Wróci ATB po wielkim sukcesie 9PM Till I Come. Wydał także Ecstasy, do którego uwielbiam wracać. No i ATB już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Kosmos Sztuki to już czwarta edycja festiwalu, którego ideą jest przedstawienie artystów i ich sztuki reprezentujących różne dziedziny. W programie koncerty polskich i zagranicznych zespołów, spektakl teatralny, potańcówka z muzyką Beatlesów na żywo oraz toruński zlot wampirów. Zapraszamy od 14 do 17 maja. Więcej informacji w naszych mediach społecznościowych i na stronie festiwalu Kosmos Sztuki. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Naturalny relaks nie może obejść się bez mocy natury. Znajdziesz ją wyciszającą i odprężającą w Herbarium Hotel & Spa. Kameralny obiekt z prywatną plażą, zanurzony w 6-hektarowym parku. Cisza, spokój i wyśmienita kuchnia wpisane w ziołową filozofię. Komfortowy wypoczynek i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Herbarium Hotel & Spa. Luksus ciszy wśród łąk i lasów.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: W nocy w Toruniu spodziewajmy się 6 albo 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia ma być maksymalnie do 15 stopni. Parasole mogą się przydać, bo pojawi się przelotny deszcz. A jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to przewaga chmur, ale będzie szansa na przejaśnienia.
1: To jest Radio Gra.

0: Może być król za kierownicą, może być król dzielnicy, król na siłowni, może być też malinowy król, Urszula, jej klasyk w radiu gra. Może być też truskawkowy król, jeżeli wybieracie się na zbieranie truskawek w tym sezonie, a można trochę zarobić. Zostańcie z radiem gra, wracam z hitami pełnymi energii oraz klasykami na winylu. Dawno nie było Sun of Jamaica, przypomnę wam, za kilka minut Gumbay Dance Band.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak, to Allegro.
16: RTV EUR AGD. Kupujesz, zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
17: Po reklamie.

0: Tak, we wtorek o tej porze to już zrelaksuj się, nie stresuj się, relax, take it easy. Mika miał takie przesłanie do świata. Przemek Grybowski, witajcie po 19:00, a moje przesłanie to plaża i słońce. No i teraz, tak, już słychać te szumy na naszym winylu, kolejny klasyk w Radiu Gra, mam tu na czarnym krążku. Oczywiście, że Goombay Dance Band, przecież to jest jedna z najbardziej pozytywnych piosenek świata.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up

0: Jego klasyk, klubowo o miłości. Właśnie, teraz też o miłości. Doczytałem dzisiaj trochę szokującej dla mnie statystyki. Około 3% kobiet podczas seksu planuje swoje domowe prace. Ja jestem w szoku. Jestem w szoku, naprawdę. Myślałem, że to więcej, tak 20, 30, może 40%. A jak to u was wygląda? Nie musicie się przyznawać głośno, żeby awantur nie było. Miłego wieczoru wam życzę. Za chwilę w głośniku Oscar Sims, wróci też George Harrison.
1: Radio Gra.

0: dzisiaj świat ekscytuje się na przykład boysbandem BTS, a kiedyś oczywiście była Beatlemania, no i tutaj solowo Beatles, pan Beatles, George Harrison, Got My Mind Set On You. Zagramy teraz coś dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj jest Dzień Pielęgniarek, dziękujemy za waszą służbę i nie, to nieprawda, że średni wiek pielęgniarki w Polsce to 75 lat, aż tyle to nie. No to dla wszystkich pielęgniarek i dla pielęgniarzy też, żeby nie było, nasza kolejna energetyczna nowość w Radiu Gra, Alok na wiosnę, jego Dive Into Me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

przyspieszają nam klubowy klasyk, kto nas kręci? Chłopaku, kręcisz mnie, bo you turn me. A wiecie, co jeszcze kręci dziewczyny, słuchajcie? Kobiety bardziej pociąga zapach mężczyzny często niż jego wygląd. Może dlatego internetowe znajomości nie idą często tak łatwo. Trzeba po prostu się spotkać. Trzeba po prostu się powąchać. A za chwilę trzeba posłuchać, bo w głośniku pojawi się Kygo, który przerobił hicie o Tiny Turner, What's Love Got To Do With It.

0: Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2490.

0: idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Aktualna pogoda udowadnia nam, że nie jesteśmy z cukru. Chociaż czasem lubimy, kiedy ktoś nam słodzi i to niekoniecznie herbatę. Włosi mówią po prostu dolce vita, czyli słodkie życie. Okazuje się, że nie tyle cukier, co cukrownie w naszym regionie miały ogromny wpływ na lokalne społeczności. W jaki sposób? Tego dowiemy się podczas tegorocznej edycji Festiwalu Zapomnianych Kultur, który zabierze nas w wyjątkową podróż.
2: Torunian chcemy zaprosić do tego, żeby wsiąść do pociągu, i to wcale nie byle jakiego, wsiąść do pociągu Arrivy i pojechać do Unisławia, pojechać do Chełmży i zobaczyć na żywo, jak pracowały cukrownie i co te cukrownie dawały lokalnej społeczności. Festiwal Zapomnianych Kultur, drodzy Państwo, to jest takie wydarzenie, które ma za zadanie przypominać pewnego rodzaju ważne zjawiska. Zjawiska, które kiedyś gdzieś wokół nas istniały, ale teraz zostały być może zapomniane, a te zjawiska, te rzeczywistości w jakiś sposób animowały też życie kulturalne.
1: Mówił Łukasz Wudarski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Toruniu. Jak zatem dostać się do cukrowni w naszym regionie i skorzystać z darmowych przejazdów?
3: Pociągami w czasie tych dwóch dni festiwalu można dotrzeć z Torunia do Unisławia, do Chełmży. Można dotrzeć również z Bydgoszczy do Unisławia i do Chełmży. I oczywiście między tymi dwiema miejscowościami w trakcie trwania festiwalu. Można dotrzeć tam przez cały dzień pociągami, tam i z powrotem. I teraz tak, jak to zrobić? Arriva przygotowała takie cudowne vouchery i można je odebrać w Unisławiu i w Chełmży oraz w Młynach Rotera w Bydgoszczy i w Toruniu w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury.
1: Mówiła Anna Wejstok-Mentel, specjalistka do spraw animacji i kultury. Festiwal odbędzie się 16 i 17 maja.

0: Kto gra? Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowit.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans. Zdrowit. Po reklamie.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze we wtorek. To kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Arriva Lotto Twarde Pierniki zakończyły grę w tym sezonie Orlen Basket Ligi na 12 miejscu w tabeli. O podsumowanie sezonu poprosiliśmy Piotra Barańskiego, prezesa klubu.
3: Myślę, że on był taki wyjątkowy jakby na dwa takie sposoby. Pierwszy to myślę, że sportowo, gdzie mieliśmy kilka takich fragmentów, może trochę słabszych, kilka fragmentów takich bardzo pozytywnych. Też się cieszę z zakończenia, że w końcówce sezonu te trzy właściwie ostatnie mecze, które graliśmy, dwa wygraliśmy, nie grając o nic, tak to się określa, ale muszę temu zaprzeczyć, bo też jako drużyna jest to taka wartość dodana, że chcieliśmy pokazać wszystkim kibicom, że gramy w każdym meczu. Patrząc na to, że w pewnym momencie wypadło czterech zawodników, bo wszyscy mówią o tych podstawowych, ale też pamiętajmy, że Paweł Sowiński tak do tej pory niestety nie wrócił jeszcze. Później Hubert Lipiński wypadł, tak. To są kluczowi zawodnicy, którzy no niestety nie mogliśmy z nimi dalej kontynuować gry. Dopiero niedawno Noah do nas dołączył. Zmuszeni też byliśmy poniekąd zatrudnić kolejnego gracza. Mam na myśli oczywiście Kazinsa, który no myślę, że fajnie się pokazał toruńskiej publiczności, toruńskim fanom koszyków. Wszyscy uważają, że rzeczą normalną jest to, że są korekty w sezonie. No ja mam trochę inne zdanie. Ja uważam, że korekty są jednak odchyleniem od pewnego standardu, bo to oznacza, że no jakiś błąd nastąpił. Oczywiście to nie polega na tym, że ten błąd jest jakiś dyskwalifikujący. Oczywiście, że nie, bo to się zdarza, tak? Ale też patrząc na to, że byliśmy, nie wiem, chyba jedyną drużyną lub jedną z nielicznych, która nie zapłaciła licencji, tak? Dodatkowych, tak? Oczywiście, bo licencję za grę oczywiście zapłaciliśmy. To też o czymś świadczy, tak? Że to gospodarowanie takimi zasobami sportowo-finansowymi daje nam taki handicap, że no nie wydajemy tam dziesiątek, czy nawet jak co niektóre drużyny 300 tysięcy na to, żeby zatrudnić kolejnego gracza.
1: Klub pracuje już nad budżetem na przyszły sezon.
3: Są pewne światełka w tunelu. Patrzymy na to pod kątem takim, bym powiedział, przyszłościowym, bo to jest taki trochę dłuższy proces. Żeby mówić o przyszłym sezonie, to trzeba jeszcze spojrzeć taki jeden trochę dalej, bo to gdzieś tam ta perspektywa dwuletnia, tak jak podpisywaliśmy trenera na dłużej, zawodników na dłużej, to teraz chcemy postąpić bardzo podobnie i chcemy patrzeć na to, żeby jednak mimo wszystko ten progres delikatny do góry był.
1: Mówił Piotr Barański, prezes klubu.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W czwartek startuje festiwal Kosmos Sztuki. W tym roku nastąpiła zmiana terminu i festiwal nie odbędzie się w sierpniu, a właśnie w tym tygodniu. Skąd ta zmiana?
4: Dostaliśmy wiele pytań i wiele głosów od ludzi, którzy mówili, że są troszkę wykluczeni z udziału w Kosmosie Sztuki, ponieważ to są wakacje. Studenci wyjechali, wszyscy planują urlopy i ludzie mówili nam, bardzo byśmy chcieli być na tych wydarzeniach, ale jeżeli to jest w czasie wakacji, no to większe szanse mają turyści, którzy akurat przyjeżdżają tu na parę dni w tym czasie w Toruniu. Natomiast wielu mieszkańców Torunia i województwa nie ma na miejscu. Więc stwierdziliśmy, że trzeba poszukać takiej daty, żeby umożliwić to jak największej liczbie ludzi. I tak, i znaleźliśmy takie miejsce w kalendarzu. Trochę wbiliśmy się po wszystkich imprezach majówkowych, a przed nawałem imprez, które są w czerwcu. I wydaje się, że ta połowa maja, czy początek drugiej połowy maja, no to będzie bardzo dobry czas na to, żeby zarówno mogli skorzystać z naszej imprezy już przyjeżdżający licznie w tym czasie do Torunia turyści, ale także studenci, ale także mieszkańcy Torunia. Zahaczamy nie tylko o wiele dziedzin kultury i sztuki, ale także i o sprawy społeczne. Festiwal zaczynamy pierwszego dnia, zaczynamy konferencją popularno-naukową o transplantacji. Dlaczego? Dlatego, że tego samego dnia będzie wernisaż wystawy profesora Macieja Śmietańskiego. To jest jeden z najwybitniejszych polskich chirurgów, a jednocześnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod tytułem Knockout Pig. Jest to wystawa, która zadaje pytania o granice moralne i etyczne transplantologii. A mówimy o czymś bardzo niezwykłym, ponieważ trwają prace naukowe nad genetyczną modyfikacją świń, które to prace pozwolą być może w najbliższej przyszłości na to, żeby pozyskiwać narządy od świń i umieszczać je w organizmach ludzkich. Przygotowaliśmy coś niezwykłego. Otóż nie tak dawno usłyszałem o planach zarówno prezydenta, jak i uniwersytetu, aby w obecnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza w przyszłości tworzyć rodzaj hubu kulturalnego, żeby zmieniać to miejsce, ponieważ MZK będzie się stamtąd w przyszłości wyprowadzało, a są to piękne budynki, piękny plac. Ja powiedziałem, okej, no to ja muszę być pierwszy, to ja pokażę, że tam można robić fajne wydarzenia. I zaprosiliśmy zespół ze Słowenii, takich powiedzmy słoweńskich Beatlesów, którzy wyglądają jak Beatlesi, grają na starych instrumentach, nie wydziwiają, po prostu interpretują, wykonują te piosenki Beatlesów 1:1. Czyli zobaczymy i usłyszymy na scenie największe hity Beatlesów w zajezdni MZK, na placu w zajezdni MZK. Przed sceną ustawiamy oczywiście wielki parkiet do tańca. No i to będzie kapitalna, myślę, potańcówka.
1: Mówił Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, organizator festiwalu Kosmos Sztuki.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Minął miesiąc od uruchomienia słupków w rejonie Rynku Staromiejskiego i na ulicy Kopernika w Toruniu. Przypominamy, zamontowano w sumie 37 słupków za około 580 tysięcy złotych. Miejskie jednostki i służby podsumowały działanie systemu.
5: Karol Wojczak, Szpital Wojewódzki Ratownik Medyczny, Stacja Ratownictwa Medycznego. Jeżeli chodzi o uwagi, to rozpytaliśmy ratowników medycznych będących kierownikami zespołów ratownictwa medycznego, którego szpital jest dysponentem 11 zespołów ratownictwa medycznego i motoambulansu, i dotychczas nie odnotowaliśmy braku możliwości do zespołu staromiejskiego. Wszyscy ratownicy medyczni zostali przeszkoleni z otwierania słupków i pobieraliśmy również klucze do tychże barier.
6: Brygadier Piotr Łęgosz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jeśli chodzi o system słupków i ręczne ich otwieranie, póki co nie mieliśmy żadnego kłopotu z tym systemem. Z danych, które posiadam, są to świeże dane. Od 14 kwietnia mieliśmy 4 zdarzenia. Żadnych problemów nie odnotowaliśmy. Mamy tutaj bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską, z Policją, dzięki stanowisku kierowania, które funkcjonuje, więc jakby żadnych kłopotów w tym zakresie nie ma póki co.
7: Łukasz Drygalski, Biuro Torońskiego Centrum Miasta. Na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani tym systemem, czyli prowadzą biznes tutaj właśnie przy rynku bądź przy ulicy Kopernika. No i takich korekt już kilka wprowadziliśmy. Piekarz musi dostarczyć pieczywo wcześniej niż o 6 rano. No, w związku z tym Straż Miejska ten słupek jeden przy ulicy Różanej piekary otwierała wcześniej, bo już o 5:15, to na prośbę jednego z przedsiębiorców. Podobnie ma się sytuacja tutaj z kwieciarkami, które przy rynku w weekendy prowadzą swoje stoiska troszeczkę dłużej niż do 21:00.
1: Dlaczego słupki pojawiły się wokół rynku staromiejskiego, a nie przy wjazdach na Starówkę? O tym ponownie Łukasz Drygalski z Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
7: Przy takim rozwiązaniu musielibyśmy zamknąć cały zespół staromiejski. Tutaj mamy do czynienia z drogami wewnętrznymi, na których organizuje inna organizacja ruchu, obowiązuje inna organizacja ruchu niż na drogach publicznych, zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg. Tam odbywa się normalny ruch kołowy. Tutaj wjazd odbywa się tylko i wyłącznie za zezwoleniem MZD specjalnym. Tu jest tak zwana strefa uspokojonego ruchu, w którym to pieszy ma pierwszeństwo, bez względu na to, gdzie się znajduje. Czy znajduje się na części chodnikowej, czy na części jezdni. Stąd ten pomysł, aby zamontować takie słupki na drogach publicznych, na chwilę obecną jest niemożliwe do zrealizowania.
1: Czy słupki utrudniają działanie w sytuacji kryzysowej? O tym brygadier Piotr Łęgosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
6: System monitoringu znajduje się przy ulicy Legionów. My mamy bardzo dobrą współpracę, jeśli chodzi o Straż Miejską, Policję. Jesteśmy na miejscu, wszystkie służby są obok siebie. Jeżeli byśmy do każdego zdarzenia jedziemy tak samo, staramy się jak najszybciej, no bo oczywista to jest sprawa, ale jeżeli doszłoby do zdarzenia, kiedy już widzimy płomienie, dym, od razu stanowisko kierowania między służbami jest kontakt. I jest krótka propozycja pozycja, jakby, że tak powiem tutaj, wezwanie Straży Miejskiej, od razu te słupki będą opuszczane, więc zanim my dojedziemy z ulicy Legionów, potrzebujemy oczywiście troszeczkę czasu, więc jakby zadziałamy szybciej, żeby już nikt nie musiał wysiadać, tylko Straż Miejska nam wytruje tutaj drogę. Oczywiście, no żeby takich zdarzeń nie było, to jest oczywista sprawa, ale jesteśmy przygotowani na zasadzie współpracy między służbami.
1: Co ważne, trwają analizy dotyczące ewentualnego rozszerzenia systemu na kolejne ulice.

to jest A, słyszałeś, że w radiu gra Toruń. Toruń nie jest tylko kolejnym punktem na mapie Polski. Nie jest też jedynie krainą pierników czy gotyckich murów widocznych na każdym kroku. To miejsce, gdzie historia i teraźniejszość ścierają się każdego dnia, tworząc wyjątkową mieszankę energii, inspiracji i kontrastów. Od prastarych śladów pierwszych osadników przez średniowieczne fortyfikacje, aż po współczesne centra nauki i nowoczesne przestrzenie miejskie, Toruń nieustannie zaskakuje, wciąga i daje się odkrywać na nowo. Zacznijmy od początku, a początki Torunia sięgają naprawdę daleko. Archeolodzy potwierdzają, że już 11 tysięcy lat temu na terenach dzisiejszego Podgórza pojawiły się pierwsze ludzkie osady. To właśnie tutaj, gdzie spotykają się trzy krainy geograficzne, a Wisła wyznacza naturalną granicę, powstały prastare siedziby koczowniczych plemion. Z biegiem czasu pojawili się tu przedstawiciele kultury pucharków lejkowatych i amfor kulistych, którzy rozpoczęli pierwsze próby uprawy ziemi. Na terenie obecnego Starego Miasta odkryto ślady kultury łużyckiej, cywilizacji, która zamieszkiwała tę ziemię od 1000 do 500 lat przed naszą erą i zostawiła po sobie liczne, fascynujące artefakty. Wiek VIII przyniósł pierwszą znaczącą osadę na terenie przyszłego Zamku Krzyżackiego. Przez kolejne stulecia gród rósł w siłę, a w wieku X został wzmocniony ziemnymi wałami z Wisłą jako naturalną linią obrony. Osada Postolsko, bo tak ją nazywano, była centrum administracyjno-wojskowym aż do XIII stulecia. Wtedy to na skutek najazdów pruskich została zniszczona. Nowy rozdział zaczął się w 1222 roku, kiedy książę Konrad Mazowiecki przekazał te tereny biskupowi Chrystianowi. Prawdziwa rewolucja w dziejach Torunia nadeszła wraz z Krzyżakami. W 1230 roku zakon uczynił z Torunia swoją bazę do dalszej ekspansji. To tutaj powstał pierwszy akt lokacyjny miasta, wystawiony przez wielkiego mistrza Hermana von Salce 28 grudnia 1233 roku. Początkowo miasto znajdowało się na prawym brzegu Wisły, ale po wielkiej powodzi w 1236 roku zostało przeniesione na obecne miejsce. Krzyżacy wznieśli tu monumentalny zamek, a w 1251 roku miasto otrzymało nowy przywilej chełmiński, wyznaczający granice dynamicznie rozwijającej się aglomeracji. W XIII wieku powstało nowe miasto Toruń z własnym samorządem i prawami miejskimi. Obie części przez wieki dzieliły mury aż do ich połączenia w 1454 roku. Średniowieczny Toruń to prawdziwa metropolia i otwarte okno na świat. W 1280 roku miasto przystąpiło do Hanzy, potężnego związku kupieckiego, który skupiał największe ośrodki handlu Europy. Przez pewien czas to właśnie w Toruniu mieścił się sekretariat tej organizacji. W 1365 roku Toruń uzyskał prawo składu pozwalające kontrolować handel na szeroką skalę i przynoszące miastu ogromne zyski. W XIV i XV wieku Toruń przeżywał prawdziwy rozkwit. Budowano monumentalne kościoły, ratusz, okazałe kamienice kupieckie, a liczba mieszkańców sięgała nawet 20 tysięcy. To było jedno z największych i najbogatszych miast Prus, wyznaczające trendy i przyciągające ludzi z całej Europy. Jednak nie zawsze było idealnie, rosło niezadowolenie z krzyżackiego panowania. Pokój toruński z 1411 roku nie zakończył konfliktu. Napięcie rosło, aż w 1454 roku wybuchło powstanie antykrzyżackie. Zamek został zburzony, a mieszkańcy odegrali kluczową rolę w Związku Pruskim, który doprowadził do upadku zakonu. Drugi pokój toruński z 1466 roku przypieczętował włączenie Torunia i całych Prus królewskich do Królestwa Polskiego, otwierając nowy rozdział w historii miasta. Kolejne epoki nie oszczędzały Torunia. Miasto przetrwało rozbiory, wojny i czas odbudowy. W XIX wieku powstał tu imponujący most kolejowo-drogowy, który połączył oba brzegi Wisły i stał się symbolem nowoczesności. W 1920 roku Toruń został stolicą województwa pomorskiego, a podczas II wojny światowej doświadczył dramatycznych wydarzeń, takich jak egzekucje w lesie Barbarka. Po wojnie w 1945 roku powstał Uniwersytet Mikołaja Kopernika, dziś jeden z najważniejszych ośrodków
ośrodków akademickich w Polsce, przyciągający studentów i naukowców z kraju i zagranicy. Współczesny Toruń nie zwalnia tempa, to miasto, które śmiało można nazwać multizadaniowcem, dynamiczny ośrodek gospodarczy, kulturalny, naukowy i akademicki. Jako jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego i siedziba kluczowych instytucji samorządowych, Toruń odgrywa pierwszoplanową rolę w regionie, co ciekawe. Nie wchodzi jednak w skład powiatu toruńskiego, a mimo to pełni funkcję jego stolicy. To prawdziwy ewenement w skali kraju. Na mapie kościelnej Toruń jest centrum diecezji, a w układzie komunikacyjnym kluczowym węzłem drogowym i kolejowym łączącym północ z południem oraz wschód z zachodem Polski. W ostatnich latach miasto wzbogaciło się o nowoczesne centrum kulturalno-kongresowe Jordanki, rozbudowano szpital wojewódzki, a przestrzeń miejska zyskała liczne miejsca pamięci upamiętniające zarówno bohaterów walk o wolność, jak i antykomunistyczną przeszłość miasta. Toruń to miejsce, gdzie gotyckie mury spotykają się z nowoczesną architekturą, a tradycja idzie w parze z innowacją. Spacer po starówce to podróż w czasie. Gotyckie kościoły, zabytkowe kamienice i brukowane uliczki, które tętnią życiem dzięki licznym festiwalom, koncertom, kawiarniom i galeriom. Toruń to nie tylko gród Kopernika, ale przede wszystkim przestrzeń, która nieustannie inspiruje zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych, którzy chcą poczuć ten niepowtarzalny klimat. Podsumowując, Toruń to miasto, które nie przestaje fascynować. Miejsce, w którym historia żyje na co dzień, a przyszłość rodzi się z pasji, otwartości i nieustającej chęci rozwoju. To tu tradycja i nowoczesność idą ramię w ramię, a każdy, kto choć raz tu zawita, chce wracać po więcej.

To a słyszałeś, że i ciąg dalszej opowieści o wyjątkowej toruniance Elżbiecie Zawadzkiej. Gdy na polskich ziemiach wybuchła największa wojna w dziejach świata, instruktorki przysposobienia wojskowego kobiet stanęły do służby. Elżbieta Zawadzka, już wtedy uznana działaczka, od razu zaczęła działać na rzecz ewakuacji cywilów ze Śląska, a jej zaangażowanie szybko przerodziło się w czynny udział w konspiracji i walkę o niepodległość. Tuż po ataku Niemiec, Zawadzka, pozostając w stałym kontakcie telefonicznym z komendami powiatowymi na Śląsku, już 2 września wspierała ewakuację ludności z terenów Górnego Śląska. Następnego dnia Katowice zostały zajęte przez wojska niemieckie, co zmusiło Zawadzką do szybkiego wycofania się na wschód wraz z grupą uzbrojonych instruktorek, kierownictwem pogotowia społecznego oraz harcerkami, które dołączyły po drodze. Przez Sandomierz dotarły do Lublina, gdzie Zawadzka dostała pilny rozkaz skierowania się do Lwowa, miasta, które już wkrótce stało się jednym z najważniejszych punktów oporu we wschodniej Polsce. 18 września Zawadzka zameldowała się u komendantki naczelnej PWK Marii Witek i od razu włączyła się w obronę Lwowa. Dzień później została żołnierzem Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej pod dowództwem Haliny Wasilewskiej. Kiedy Niemcy otoczyli miasto z 3 stron, Zawadzka zgłosiła się do drużyn przeciwczołgowych, lecz nie zdążyła podjąć walki. Ofensywa Armii Czerwonej zmieniła sytuację na froncie, a Niemcy wycofali się. 22 września Lwów skapitulował. Zawadzka, pełna niepokoju o los rodziny na Pomorzu, przedostała się przez linię demarkacyjną na Sanie i po kilku dniach dotarła do Torunia. Jesienią 1939 roku Zawadzka wyruszyła przez Poznań do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Marią Zawodzińską, używającą pseudonimu Sabina. Wkrótce została włączona do konspiracji i zaprzysiężona przez Janinę Karasiównę, przyjmując pseudonim Zelma. Już w listopadzie dostała zadanie stworzenia pierwszej komórki służby zwycięstwa Polski na Śląsku. Górny Śląsk był wyjątkowo trudnym terenem. Część mieszkańców przyjęła okupację niemiecką jako wyzwolenie. Zawadzka, znana z działalności przedwojennej, musiała często zmieniać miejsce zamieszkania, by nie wpaść w ręce gestapo. Ostatecznie osiadła w Sosnowcu, gdzie mimo trudności zdołała stworzyć siatkę konspiracyjną SZP-ZWZ, angażując około 300 przedwojennych działaczek. Na początku 1940 roku Zawadzka objęła funkcję szefa łączności w sztabie podokręgu ZWZ Zagłębie. Została kurierką PPUK Henryka Kowalówki i rozpoczęła współpracę z organizacją Orzeł Biały. W jej mieszkaniu w Będzinie powstała centrala łączności, a kolejne punkty kontaktowe pojawiły się w Dąbrowie Górniczej. Raporty z pracy wywiadowczej zbierane przez siatkę konspiratorek przekazywała regularnie zarówno do dowództwa podokręgu, jak i do Marii Witek. Meldunki były ukrywane nawet w szczotce. Pomysłowość i determinacja kobiet konspiracji nie znały granic. Często przekraczając granicę z generalnym gubernatorstwem, Zawadzka docierała do Warszawy, gdzie utrzymywała kontakt z koleżankami z czasów przysposobienia wojskowego kobiet. W grudniu 1940 roku została wezwana do Warszawy przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej, by przydzielić ją do Związku Odwetu. Wkrótce jednak rozkaz zmieniono i skierowano ją do Wydziału Łączności Zagranicznej Oddziału 5 kryptonim Zagroda pod dowództwem Emilii Malesy, znanej jako Marcysia. Zawadzka, już pod pseudonimem, miała za zadanie stworzyć trasy kurierskie na zachód oraz usprawnić placówkę w Berlinie. Już w grudniu 1940 roku wspólnie z kurierką Zofią Gapińską dotarła do stolicy III Rzeszy. Od stycznia do lipca 1941 roku regularnie odwiedzała ambasadę Mandżukuo w Berlinie, gdzie przekazywała korespondencję. Ta trafiała do Sztokholmu, a stamtąd do Londynu. W drodze powrotnej Zo przywoziła pocztę i pieniądze dla polskiego podziemia, przewożone w zużytych walizkach czy specjalnych pasach pod ubraniem. Granice przekraczała ponad 100 razy, posługując się fałszywymi dokumentami na różne nazwiska, m.in. von Braunung, Grochowska, Elisabeth Kubica, Kubica, Nowak, Elis Rivière czy Elizabeth Watson. Kolejnym zadaniem Zawadzkiej było utworzenie w Berlinie niezależnej placówki przerzutowej o kryptonimie Greta. Miała ona działać poza wiedzą Jakubiańca, którego Marcysia podejrzewała o nieostrożność. Placówka ta okazała się nieoceniona, gdy w lipcu 1941 roku gestapo aresztowało Sabinę i Kubę. Do czasu przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny Zawadzka korzystała z pomocy amerykańskiej ambasady w Berlinie, dzięki czemu major Lowell Lilly przewoził pocztę do Szwajcarii.

W radiu gra Toruń, ciąg dalszy historii Elżbiety Zawadzkiej. Latem 1942 roku, kiedy Europa pogrążona była w ogniu II wojny światowej, Janina Karasiówna zgłosiła komendantowi głównemu Armii Krajowej, generałowi Stefanowi Roweckiemu, kandydaturę Elżbiety Zawadzkiej na emisariusza do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Zawadzka, znana pod pseudonimem Zo, miała przed sobą zadanie nie tylko niebezpieczne, ale i kluczowe dla dalszego funkcjonowania polskiego podziemia. Jej misja rozpoczęła się w sierpniu tego samego roku, a jej losy na zawsze wpisały się w historię polskiej konspiracji. Generał Rowecki powierzył Zawadzkiej dwa główne zadania. Pierwsze polegało na wywarciu wpływu na sztab naczelnego wodza, aby usprawnił łączność z okupowaną Polską, co miało zasadnicze znaczenie dla koordynacji działań podziemia i rządu na emigracji. Drugie zadanie dotyczyło przekonania władz wojskowych oraz politycznych na emigracji o konieczności prawnego uregulowania służby kobiet w Wojsku Polskim. Przygotowania do tej niezwykle niebezpiecznej misji trwały 4 miesiące. Zawadzka studiowała dokumenty dotyczące funkcjonowania struktur wojskowych i politycznych, spotykała się z oficerami Komendy Głównej oraz intensywnie doskonaliła swoje umiejętności językowe. Sama przyznawała po latach, że biegle władała językiem niemieckim, a w różnym stopniu znała także francuski, angielski i hiszpański. W grudniu 1942 roku, dokładnie 17 lub 20 dnia tego miesiąca, Zawadzka wyruszyła w drogę jako Elisabeth Kubica, przedstawicielka niemieckiej firmy naftowej, urodzona 19 marca 1909 roku w Toruniu. Poczta Komendy Głównej została zmikrofilmowana i ukryta w zapalniczce, co pozwoliło Zawadzkiej bezpiecznie przejść kontrole graniczne, najpierw z III Rzeszą w Żychlinie, a następnie z Francją w okolicach Strasburga. Do Paryża dotarła 36 godzin po wyjeździe z Warszawy, zatrzymując się w tajnej bazie o kryptonimie Janka. W podróży towarzyszył jej Jan Gralewski. Kolejny etap miał prowadzić przez Vichy do Perpignan. Jednak po aresztowaniu kuriera Aleksandra Stpiczyńskiego, pseudonim Wilski, trasa stała się zbyt niebezpieczna. Zawadzka została więc w Paryżu przez miesiąc, poszukując wraz z Kazimierzem Leskim pseudonim Bradl alternatywnych dróg do Hiszpanii. Komenda Główna nie wyraziła jednak zgody na kontynuowanie misji przez Sejo, więc wróciła ona do Warszawy, a Leski indywidualnie wytyczył nowy szlak przez Pireneje do kraju Basków. Porażka misji była dla Zawadzkiej ogromnym rozczarowaniem. Za pośrednictwem Karasiówny poprosiła generała Roweckiego o ponowne skierowanie jej do Londynu, tym razem z możliwością samodzielnego poszukiwania przejścia. Generał wyraził zgodę i 8 lutego 1943 roku Zawadzka wyruszyła w nową podróż. Tym razem mikrofilmy z korespondencją ukryła nie tylko w zapalniczce, ale też w trzonku klucza należącym podczas wojny do Marii Witek. Do Paryża dotarła jako Elise Rivière. Po kilku dniach w towarzystwie 8 francuskich kurierów przedostała się do Vichy, a następnie do Tarascon-sur-Ariège, położonego na zboczach Pirenejów. Według niektórych źródeł jej trasa obejmowała również Andorę. Przez góry próbowała przedostać się do Hiszpanii kilkukrotnie. Granicę udało jej się przekroczyć dopiero za 4. podejściem. 29 marca znalazła się w Barcelonie, a stamtąd przez Madryt dotarła do Gibraltaru. Stamtąd wsiadła na statek płynący przez Irlandię do Bristolu. Rejs trwał 8 dni, od 24 kwietnia do 1 maja 1943 roku. Po przybyciu do Bristolu Zawadzką odebrała angielska policjantka i przewiozła do londyńskiego więzienia. Przesłuchiwana przez funkcjonariuszy Special Operations Executive przedstawiła się jako Elizabeth Watson, podając rzekome nazwisko Zofia Zajkowska. Po 2 dobach została zwolniona i przewieziona do hotelu Rubens, gdzie mieścił się sztab naczelnego wodza. Zameldowała się tam 3 maja 1943 roku. W Londynie Zawadzka rozpoczęła analizę łączności wraz z Kazimierzem Bilskim, pseudonim Rum, i Jerzym Żuralskim, pseudonim Żur, by usprawnić komunikację między krajem a sztabem. Wielokrotnie wyrażała rozczarowanie jakością pracy sztabu. Spotkała się również z generałem Władysławem Sikorskim. 9 lipca przygotowała szczegółowy referat dotyczący łączności lądowej kraj centrala, adresowany do szefa sztabu, generała Stanisława Kopańskiego, który objął tę funkcję
funkcję po śmierci generała Sikorskiego w katastrofie gibraltarskiej. 19 sierpnia Zawadzka została przyjęta przez generała Kopańskiego. W trakcie misji spotykała się z politykami, przekonując ich o konieczności prawnego uregulowania statusu kobiet w wojsku. Choć służbę kobiet regulowała ustawa z 9 kwietnia 1938 roku, nie wydano do niej rozporządzeń wykonawczych. Dzięki staraniom Zawadzkiej po licznych spotkaniach, między innymi z prezydentem Rzeczypospolitej Władysławem Raczkiewiczem, generałem Sikorskim, generałem Józefem Hallerem i generałem Kazimierzem Sosnkowskim, 27 października 1943 roku prezydent Raczkiewicz podpisał dekret o ochotniczej służbie kobiet. Kobiety, które ukończyły 18 lat i zgłaszały się do wojska, stały się pełnoprawnymi żołnierzami.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Radio Gra. Hity pełne

Elżbieta Zawadzka, znana pod pseudonimem Zoo, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Jej powrót do okupowanej Polski w 1943 roku to nie tylko spektakularny etap jej osobistej historii, ale także niezwykle barwna karta dziejów Armii Krajowej i walki o wolność. Wydarzenia te, choć rozgrywały się w cieniu wojny, do dziś budzą podziw dla determinacji, odwagi i zdolności organizacyjnych Zawadzkiej. Po ukończeniu kursu spadochronowego 6 września zameldowała się w Wydziale Personalno-Organizacyjnym Sztabu Naczelnego Wodza po odbiór dokumentów i środków finansowych niezbędnych do realizacji misji. Na początku września została skierowana na stację wyczekiwania w Pollard's Park House, gdzie czekała na sygnał do startu. W nocy z 9 na 10 września podczas operacji lotniczej o kryptonimie Neon 4 w sezonie operacyjnym Riposta Zawadzka wraz z innymi żołnierzami została zrzucona na spadochronie do okupowanej Polski. Skok odbył się z pokładu samolotu Halifax JD-171 należącego do 138 Dywizjonu RAF. Lądowanie miało miejsce na placówce odbiorczej Solnica w pobliżu miejscowości Osowiec, niedaleko Podkowy Leśnej, około 7 km na południe od Grodziska Mazowieckiego. Około godziny 2 w nocy SO wyskoczyła z samolotu. W ciągu niespełna godziny wspólnie z żołnierzami Armii Krajowej dotarła do konspiracyjnego lokalu, gdzie spędziła resztę nocy. Następnego dnia rozpoczęła podróż do Warszawy, gdzie już 10 września zameldowała się w komendzie głównej AK, zdając szczegółowe meldunki z wykonanej misji. Po kilku dniach urlopu wróciła do Zagrody, działu łączności zagranicznej, gdzie tymczasowo pełniła funkcję zastępczyni Emilii Malesy, pseudonim Marcysia. Elżbieta Zawadzka jest często określana mianem jedynej kobiety wśród cichociemnych, choć sama podkreślała, że była przede wszystkim kurierką. Jej związek z cichociemnymi ograniczał się jedynie do uczestnictwa w kursie spadochronowym i wykonaniu skoku do Polski. Oddział specjalny Sztabu Naczelnego Wodza, który rekrutował i szkolił cichociemnych, nie traktował jej jako pełnoprawnej członkini tej grupy, nie została zrekrutowana, nie przeszła specjalistycznego szkolenia, nie otrzymała zadania, ani też nie została odznaczona znakiem spadochronowym czy awansem po skoku. Jej status jako cichociemnej został uznany dopiero po wojnie, podobnie jak w przypadku kuriera Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W monografii Cichociemna generał Elżbieta Zawadzka ZO, historyczka Katarzyna Mińczykowska podkreśla, że Zawadzka nie uważała się za cichociemną, lecz za kurierkę, która jej zdaniem była lepiej przygotowana do działalności konspiracyjnej niż cichociemni. Zresztą sama Zawadzka wielokrotnie podkreślała: cichociemną nie byłam, wykonałam tylko skok. Jednak w rozmowie dla Polskiego Radia w 1996 roku, nieco przewrotnie, nazwała się cichociemną. W okresie kwarantanny Zawadzka pomagała siostrom zakonnym w codziennych obowiązkach i uczyła gimnastyki dziewczęta w przyklasztornej szkole. W połowie lipca wróciła do Warszawy, gdzie po zameldowaniu się u Haliny Piwońskiej otrzymała przydział do szefostwa Wojskowej Służby Kobiet. Kierowała referatem organizacyjnym Czytelni, komórki odpowiedzialnej za mobilizację kobiet i koordynację sieci łączności. 1 sierpnia 1944 roku, w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, przebywała w mieszkaniu przy ulicy Gęsiej. W czasie powstania kilkakrotnie starała się o przydział do służby frontowej. Zajmowała się przyjmowaniem ludzi wychodzących z kanałów, inspekcją szpitali, punktów sanitarnych i kuchni powstańczych, a także przenoszeniem broni, w tym słynnych granatów Filipinek. 2 października awansowała do stopnia kapitana. Po zajęciu Powiśla przez wojska niemieckie 6 września przeniosła się na ulicę Chmielną, a następnie po 3 dniach do lokalu na rogu Kruczej i Mokotowskiej. Pod koniec września otrzymała rozkaz opuszczenia Warszawy w celu odbudowy Wydziału Łączności Zagranicznej i zerwanej łączności w Krakowie. 3 października, w dniu upadku powstania, wyszła z miasta wraz z ludnością cywilną. Następnego dnia znalazła się już w Krakowie. Po przybyciu do Krakowa generał Edward Godlewski przydzielił Zawadzkiej łączniczkę i szyfrantkę oraz zapewnił dostęp do radia. A ZO natychmiast rozpoczęła organizowanie nowych tras kurierskich. W działaniach wspierała ją Ada Korczyńska. Już po 2 miesiącach Zawadzka przygotowała trasę do Szwajcarii dla Zdzisława Jeziorańskiego i jego żony Jadwigi. Wyruszyli oni 19 grudnia 1944 roku, pokonując trasę przez wieś Kappel i Schaffhausen, by 23 stycznia 1945 roku dotrzeć do celu.
Jesienią 1944 roku Zawadzka została awansowana do stopnia majora. Nieustannie podróżowała, nawiązując nowe kontakty i usprawniając istniejące trasy kurierskie. W połowie lutego spotkała się dwukrotnie z Emilią Malessą. Po drugim spotkaniu otrzymała dokumenty na swoje prawdziwe dane personalne i wróciła do rodzinnego Torunia.

0: sama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.